Otworzył precedens, przesunął kredens. Potem wyjadł, co było w spiżarni. Skończył sernik, następnie zapytał: jest łazienka? Szepnęłam na lewo. Prysznic, pamiętam, się nie odkręcał. On odkręcił, spojrzałam na niego. Trochę inny.

0: pani sama tak mieszka?
1: Powiedział, mimochodem pogładził po głowie. Ale nic więcej, dziwne miał ręce. Pomyślałam, że obiad mu zrobię. Potem zasiadł za klawiaturą. Ja kaszankę smażyłam w podzięce, a on grał sobie ładnie, nie powiem, marsz weselny na cztery ręce. Trochę inny od innych, dziwny pan.

Tak jak po burzy wraca słońce, po nocy dzień, a po zimie lato, tak ty wróć do mnie. Dzisiaj już wiem, że w całym moim życiu najbardziej

0: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie.
1: Słyszysz, Pamelo, ten śpiew i dźwięki gitar? To śpiewają chłopcy z naszego Puebla. Jutro o świcie idziemy w świat. Blud wypędza nas z tego pustego stepu, na którym rosną tylko kolczaste opuncje. Może w dalekim mieście znajdziemy odrobinę chleba i odrobinę szczęścia.

już tylu chłopców odchodziło z naszego puebla. I wszyscy przysięgali swym dziewczynom, że wkrótce je do siebie zabiorą. Żaden nie przysłał listu. Pewnie w tym mieście życie nie jest łatwiejsze niż u nas. Żegnaj więc, kochany, lecz proszę cię, nie zapomnij nigdy o

słowa, dwa krakusy, Grzegorz T. i Andrzej S. Najgoręcej o to proszą, dobrze ważąc własne słowa, dwa krakusy, Grzegorz

się w czwartek przypadkiem płatki z kwiatków obrywam ukradkiem. Wróżąc sobie, czy mnie kocha, lubi, czy nie, czy ten czwartek szczęśliwym był.

Alberto.

0: Tylko spojrzeć się w krąg, tyle pól, tyle łąk, na słoneczku się mieni, śni.
1: Aż porywa i rwie, takie piękne są wsie.

miłość, a na duszy ci smutno i źle. Kiedyś chmurny i zły, kiedy w oczach masz łzy.

Wyprzedaż mebli ogrodowych oraz innych artykułów ogrodowych Wiesk. Rabat do 70%. Oferta ważna od 29 lipca do 25 sierpnia. Wiesk. Scandinavian Sleeping and Living.

0: Ja wierzę, jednak kto?
1: Gdy przyjdziesz, nie odejdziesz. Ja wierzę, jednak kto?
2: Radio Pogoda.

0: Radio Pogoda. 104.1 FM. Radio
1: Pogoda. Halo. Halo, mówi się, proszę pani. Tak, tak, proszę nie przerywać. No, halo, no jestem. Nie masz czasu? Rozumiem. Nikt go nie ma za wiele. Co, nie zobaczę cię dzisiaj? No więc kiedy? W niedzielę? Już od września tak dzwonię, już październik przeminął.

0: rzuć monetę, rzuć monetę, rzuć monetę.
1: Nie mam czasu, rozumiesz? Niech zadzwonią w kościele, że mi dajesz na własność wszystkie swoje niedziele.

0: Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
1: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
0: To w ogóle możliwe?
1: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
2: Została ostatnia reklama.
3: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana. Reklama.

0: Tatusiu, bo co zawsze wędrowali szewcy przez zielony las. Nie mieli pieniędzy,
1: pieniążków.
0: A co oni z tymi pieniążkami, tatusiu, zrobili?
2: Nie zostawiam mnie tu.

0: moja droga, to suma doskonałych wyborów. Wybieram wyrafinowany design. Perfekcję w każdym detalu. Technologie przyszłości. Wyjątkowe doświadczenia. Wybieram Lexusa NX. Teraz ultranowoczesny SUV Lexus NX Final Edition dostępny jest już od 1290 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
1: Została ostatnia reklama.
2: Kochanie, to mi przypomniało, że pora zmienić auto.
3: To nie jest pora.
2: Właśnie, że to najlepsza pora, bo to pora na rabat w MG. Aż do 15 tysięcy złotych.
4: Lato w MG to pora na MG HS Hybrid Plus z rabatem w cenie już od 122 900 zł. Sprawdź naszą ofertę. Promocja obowiązuje od 1 lipca do 30 września na model MG HS Hybrid Plus z roku produkcji 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.

0: Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
1: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
0: To w ogóle możliwe?
1: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
2: Została ostatnia reklama.
3: A co tam sobie tutaj tak tam leży, tak o nisko tam?
4: A, to niska cena.
5: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
6: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2%, 1 litr, tylko ₩0,99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Rożek Krimit, różne smaki, jedynie ₩0,79.
4: Sposób na twój dobry dzień?
5: Mamy to w Lewiatanie.
6: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
4: Reklama.
7: Historycznie duża parada wojskowa w tym roku w Warszawie. Polscy turyści wśród poszkodowanych w pożarach w Chorwacji. Tysiące pielgrzymów dotarły na Jasną Górę. Dziś uroczystości.
2: Radio Pogoda. Wiadomości o 8:00.
7: Agnieszka Trojanowska-Bis. To ma być największa parada wojskowa w historii naszego kraju, tak zapewnia Ministerstwo Obrony Narodowej.
8: Między innymi armata haubice Krab, to będą moździerze Raki, to będą nasze pioruny, ale będą też Rosomaki, będzie też Borsuk, będą też Jelcze.
7: Mówi wiceszef resortu obrony narodowej Paweł Bejda. Przygotowania bezpośrednio zajęły 2 tygodnie. Dziś sprzęt na ulicach Warszawy zaprezentują 2000 żołnierzy. W pokazach weźmie udział 60 samolotów i helikopterów oraz 300 jednostek sprzętu wojskowego. Defilata z okazji Święta Wojska Polskiego rozpocznie się w południe na warszawskiej Wisłostradzie. Chwilę wcześniej ruszy część morska defilady, którą będzie można obserwować na wodach Zatoki Gdańskiej. Z racji trwającego świątecznego weekendu

0: rzędu policjanci apelują o rozwagę za kierownicą. Mimo dobrych warunków, ryzyko tragedii jest duże, alarmuje pan inspektor Andrzej Fijałek z Komendy Głównej Policji.
1: Dobre warunki atmosferyczne, a tym samym dobre warunki drogowe powodują, że ta noga jest cięższa.
0: Od początku lipca w wypadkach drogowych w Polsce zginęło ponad 180 osób. 4 polskich obywateli jest poszkodowanych w wyniku pożarów w Chorwacji, z czego jedna osoba przebywa na oddziale intensywnej terapii, a pozostałe opuściły już szpital, informuje rzecznik MSZ-u Maciej Wewiór.
2: Nasz konsul zapewnia poszkodowanym wsparcie, w tym wspiera ich w uzyskaniu dokumentacji dla ubezpieczycieli zniszczonych samochodów i w organizowaniu powrotu do kraju.
0: To skutki pożaru, który dotarł do chorwackiego nadmorskiego kurortu Omisz w środkowej części Chorwacji wczoraj rano. Setki kilometrów w nogach i wiele dni w drodze. Wczoraj na Jasną Górę dotarły pierwsze pielgrzymki z całej Polski. Tysiące pątników, m.in. z Warszawy, Płocka i Kalisza, wezmą dziś udział w uroczystościach wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny.
3: Jak długo panie szły tutaj?
4: 9 dni. Warto, zawsze warto jest iść.
5: Lublin wyrusza 3 sierpnia i 14 sierpnia dociera na Jasną Górę. Zmęczenie jest bardzo duże.
3: Dzień dobry, widzę z Warszawy pani na rowerze.
4: Pa. 5 dni, ja mam zawsze pogodę.
0: Uroczystości właśnie się rozpoczynają i potrwają do wieczora. O 11 odbędzie się główna msza z udziałem arcybiskupa Wacława Depo. Radio
6: Pogoda. Pogoda.
0: Ten weekend będzie ciepły, a nawet miejscami upalny. Nawet 35 stopni pokażą dziś termometry na zachodzie, do 32 w centrum, na południu i miejscami na północy kraju, do 26 na północnym wschodzie, a na samym Helu do 25. Sporo słońca dziś, jutro nieco chłodniej.

0: Autopromocja.
1: O tej książce mówi cała Polska. Lalka Bolesława Prusa. Powieść, która wzbudza więcej emocji dziś niż w czasie swojej premiery 140 lat temu. Zanim obejrzysz, posłuchaj oryginału. Już jutro od 8:00. Tylko w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Hej, to Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
3: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpan.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
4: Skąd ta piana, kochanie?
3: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpan.pl, regulaminy.
5: Została ostatnia reklama.
6: W tym sezonie prognozujemy słoneczne dni, wysokie temperatury i mega niskie ceny w salonach MG. Teraz

0: Pogoda. 104.1 FM. Radio Pogoda.
1: Parararara, parara, parara, parara. Piosenka jest dobra na wszystko. Piosenka na drogę za śliską. Piosenka na stopę za niską. Piosenka podniesie ci ją. Parararara. Piosenka to sposób z refrenkiem na inną nieladną piosenkę, na ladną niewinną panienkę. Piosenka to są na chanson. Piosenka to jest klinek na splinek, na brzydki bliźniego uczynek, na braczek rzucony na rynek, na taki jakiś nie taki ten byt. Piosenka pomoże na wiele, na co dzień jak i na niedzielę, na to żebyś ty patrzał wesele. Piosenka kancona da slid. Po to wiążą słowo z dźwiękiem kompozytor i ten drugi, żebyś nie był bez piosenki, żebyś nigdy jej nie zgubił, żebyś w sytuacji trudnej mógł lub mogła westchnąć z wdziękiem. Życie czasem nie jest cudne, ale przecież mam piosenkę. Parararara, parara, parara, parara. Piosenka jest dobra na wszystko. Piosenka na drogę za śliską. Piosenka na stopę za niską. Piosenka podniesie ci ją. Parararara. Piosenka to sposób z refrenkiem na inną, nieladną piosenkę, na ladną, niewinną panienkę.
2: Mój Boże.
1: Piosenka to są dla chanson.
2: Piosenka to jest klinek na splinek, na brzydki bliźniego uczynek,
1: na braczek rzucony na rynek,
2: na taki jakiś nie taki ten byt.
1: Piosenka pomoże na wiele, na co dzień jak i na niedzielę, na to, żebyś ty patrzał weselej.
2: Jej słowa, melodia i rytm.

0: Autopromocja. W naszym najbliższym spotkaniu z Tadeuszem Osipowiczem porozmawiamy m.in. o niepobitym do dziś rekordzie frekwencji, który padł podczas występów kabaretu Tej w sali kongresowej Pałacu Kultury i Nauki. Usłyszymy także piosenki, które w kabarecie Tej śpiewali Małgorzata Ostrowska i Zbigniew Wodecki.
1: Alfabet kabaretu Tej słuchaj już dziś od 10:00. Zapraszają Piotr Sforakowski i Tadeusz Osipowicz. Tylko w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Zastanawiasz się nad wprowadzeniem zaawansowanych technologii lub innowacji w swoim przedsiębiorstwie? Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki prowadzi nabór do projektu 1-2 Opolskie Innowacyjne 2, dzięki któremu możesz zyskać nawet do 120 tysięcy złotych dofinansowania na rozwój swojej działalności. Dowiedz się więcej o możliwościach, jakie dają fundusze europejskie na www.ocrg.opolskie.pl. Materiał finansowany z Unii Europejskiej.
3: Została ostatnia reklama.
4: Upał. Klimatyzacja w aucie. Jest zimno.
5: A później katar, zatkany nos i ból głowy. Znasz to?
6: Weź Ibuprom Zatoki.
7: Ibuprom Zatoki?
6: Tak, ma dwie substancje. Odtyka nos i zatoki, uwalnia od bólu.
7: Ibuprom Zatoki. Ulga dla nosa i zatok.
6: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Tabletki powlekane. Ibuprofen 200 mg. Pseudoefedryny chlorowodorek 30 mg. Doraźnie w celu złagodzenia objawów występujących w przeziębieniu i grypie, takich jak ból głowy, ból i niedrożność zatok obocznych nosa, katar, gorączka, ból gardła, bóle mięśniowe. Doraźne leczenie objawów zapalenia zatok, takich jak ból głowy, niedrożność zatok i nosa przebiegających z bólem, będących konsekwencją powikłań przeziębienia, grypy lub alergicznego nieżytu nosa. US Farmacja Spółka z o.o.
0: Reklama.

Nazywam się Beata Sadowska i bardzo Was ściskam przez ten mikrofon i bardzo Was pozdrawiam i bardzo Wam życzę, żebyście mieli odwagę podążać swoją ścieżką.

0: promocję.
1: Zajadasz gofra, rozkładając parawan na plaży. Wiesz, że jesteś nad polskim morzem.
2: Kocham.
1: Słyszysz głos Piotra Szczepanika.
2: To łatwo powiedzieć.
1: Wiesz, że to najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja.
3: Polski konsulat pomaga poszkodowanym Polakom w Chorwacji. Rozpoczęły się obchody święta Wojska Polskiego w południe defilada. Wydłużone pociągi wożą pasażerów w ten długi sierpniowy weekend.
1: Radio Pogoda. Wiadomości o 9:00.
3: Agnieszka Trojanowska-Bis. Czworo polskich turystów zostało poszkodowanych w wyniku pożaru w Chorwacji. Mogą liczyć na pomoc polskiego konsulatu, zapewnia rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych Maciej Wewiór.
4: Jedna z tych osób przebywa na oddziale intensywnej terapii, a pozostałe opuściły już szpital. Nasz konsul zapewnia poszkodowanym wsparcie, w tym wspiera ich w uzyskaniu dokumentacji dla ubezpieczycieli zniszczonych samochodów i w organizowaniu powrotu do kraju.
3: Pożar dotarł wczoraj do chorwackiego nadmorskiego kurortu Omisz w środkowej części Chorwacji. MSZ apeluje do wszystkich polskich turystów o śledzenie komunikatów i rejestrację w systemie Odyseusz. Co najmniej 20 osób zginęło w trzęsieniu ziemi o magnitudzie 7,7, które nawiedziło wschodnią Indonezję. Mieszkańcy terenów dotkniętych żywiołem w panice opuszczali swoje domy. Ostrzeżenia przed tsunami odwołano po 3 godzinach. Wieniec przed pomnikiem marszałka Józefa Piłsudskiego przy Belwederze złożyła o poranku para prezydencka. Tym samym rozpoczęło się świętowanie Dnia Święta Wojska Polskiego. Obecnie kończy się msza święta za ojczyznę i polskich żołnierzy, odprawiana w Katedrze Polowej Wojska Polskiego. O 10:00 przy grobie nieznanego żołnierza na placu Piłsudskiego w Warszawie odbędzie się uroczysta odprawa wart z udziałem przedstawicieli najwyższych władz państwowych. Kulminacją obchodów będzie defilada wojskowa, która rozpocznie się w południe na warszawskim Wisłostradzie. Ministerstwo Obrony zapowiedziało, że będzie to największe tego typu wydarzenie w historii. Na Wisłostradzie pojawić się ma prawie 2000 żołnierzy i 300

0: 400 jednostek sprzętu wojskowego. Nad głowami warszawiaków przeleci 60 statków powietrznych.
1: Zapraszam wszystkich do udziału, do wspólnego świętowania w całej Polsce. Niech ten dzień będzie dniem jedności na rzecz bezpieczeństwa państwa polskiego.
0: Zaprasza minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Na pół godziny przed defiladą w Warszawie, czyli o 11.30, wystartuje morska część defilady na wodach Zatoki Gdańskiej. Polacy korzystają z wydłużonego sierpniowego weekendu i podróżują po kraju. Z tego powodu koleje PKP wzmocniły prawie 50 pociągów dodatkowymi wagonami. Więcej miejsc jest m.in. w składach jadących z południowej i centralnej Polski w kierunku Wybrzeża, a także z północy kraju do Zakopanego, Krynicy Zdroju i Krakowa. Radio
2: Pogoda. Pogoda.
0: Przed nami bardzo ładna, upalna sobota. Bezchmurnie, trochę więcej chmur jedynie na północy, północnym zachodzie oraz w Karpatach. A na termometrach dziś do 26 stopni na wschodnim wybrzeżu, do 30 stopni w centrum i 35 na zachodzie. Wiatr słaby, na północy tylko umiarkowany.

0: Autopromocja. Mango.
1: Jak wygrać 2000 zł na wymarzone w czasy w Radiu Pogoda?
2: No i tak właśnie wygląda zwycięstwo. Nagrodę główną 2000 zł dzisiaj wygrywa pan Stanisław. Gratulacje.
3: Dziękuję ślicznie, po ciężkim boju było.
1: Ty też możesz zostać laureatem 10. edycji konkursu. Fundusz czasów pogodowych. Zgłoś się już teraz na radiopogoda.pl.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
5: Velobank to królestwo nowoczesności i wygody, w którym doskonale służy Ci aplikacja z wirtualną asystentką Velo. Zdejmie Ci z głowy wszystko, poza koroną. To co? Pozwolisz traktować się po królewsku przez najbardziej innowacyjny bank? Velobank zdobył tytuł najbardziej innowacyjnego banku w konkursie liderów świata finansów w kwietniu 2026 roku, organizowanym przez MMC Polska SA. Wyniki konkursu dostępne na stronie bankowościiubezpieczenia.pl/konkurs.
6: Została ostatnia reklama.
7: Mega okazje, a do tego 48 godzin turborabatów na mediaexpert.pl. Super produkty w super niskich cenach.
0: Bo z Media Expert dalej masz. Reklama.

0: przy zakupie 6 sztuk. Limit dzienny 12 sztuk na kartę, a wszystkie skyry 2 plus 1 najtańszy gratis. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 2 gratis na kartę. Od zawsze na zawsze. Biedronka. Codziennie niskie
1: ceny. Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy,

0: Hej, to Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
1: Kochanie, to mi przypomniało, że pora zmienić auto.
2: To nie jest pora.
1: Właśnie, że to najlepsza pora, bo to pora na rabat w MG aż do 15 000 zł.
3: Lat

0: 30 września na model MG-HS Hybrid Plus z rocznika 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
1: A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera.
2: Volkswagen.
3: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko w sierpniu produkty Foxy, papier toaletowy trójwarstwowy jedwab 10 rolek i ręcznik papierowy trójwarstwowy Tornado jedna rolka. Jedynie 10,99 za opakowanie. Najniższa cena z 30 dni 15,99. Netto. Patent na tanie zakupy.
4: Została ostatnia reklama.
5: Mega, mega, mega, mega, mega, mega.
6: Marian,
5: mega,
6: co ty robisz?
5: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
7: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Intel Core i7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.

0: Promocja. Reklama.
1: Castorama.
2: Teoria
1: i praktyka.
2: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
1: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Jeśli twoja skóra tak skrzypi, to znak, że jej bariera ochronna jest naruszona. Potrzebujesz CeraVe, skutecznego i delikatnego oczyszczania stworzonego z dermatologami. Produkty do mycia twarzy CeraVe dokładnie oczyszczają i zawierają trzy kluczowe ceramidy, aby wspierać barierę ochronną skóry już po pierwszym myciu. Zapomnij o uczuciu ściągnięcia i poczuj różnicę. Jeszcze nie oczyszczasz twarzy z CeraVe? Nie czekaj! Teraz cała marka CeraVe do minus 40% podczas dni klubu Drogerii Superfarm.
4: Mega, mega, mega, mega, mega, mega.
5: Marian, co ty robisz?
4: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
6: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A27. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1529 zł. Teraz za jedne 1199. Z kodem rabatowym taniej aż o 330 zł.
7: Została ostatnia reklama.
8: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vita i paliwo 20 groszy taniej.
9: O.
8: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
9: O, a o ile?
8: 35 groszy taniej na litrze.
9: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
8: Tak.
10: A jak lemoniadę?
8: No też.
9: To poprosimy.
8: Ale co?
10: Wszystko.
8: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitae. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitae.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
0: Reklama.
11: Po raz siódmy zabierzemy się zaraz za układanie alfabetu kabaretu tej. To się stanie za kilka minut, bo teraz mamy dla Państwa w Radiu Pogoda najważniejsze wiadomości.
12: Kolejne ofiary kąpieli wodnych. Policja apeluje o rozsądek. Na 2 tygodnie wróci obniżona cena za paliwo. Korki na szlakach w polskich Tatrach, w Zakopanem, w centrum miasta, także oblężenie turystów.
7: Radio Pogoda. Wiadomości o 10:00.
12: Agnieszka Trojanowska, BIS. Dwie osoby utonęły minionej doby w Polsce. Od początku czerwca to już 114 ofiar kąpieli wodnych. Policja apeluje ponownie o zachowanie szczególnej ostrożności i przypomina, że szczególnie uważać należy podczas korzystania z niestrzeżonych kąpielisk oraz pływania sprzętem wodnym. Prawie złotówkę mniej zapłacą kierowcy w poniedziałek na stacjach paliw. Na 2 tygodnie powrócić ma pakiet CPN za litr benzyny. Na początku tygodnia zapłacimy do 6 zł 41 groszy benzyna 98. Kosztować będzie maksymalnie 7 zł 20 groszy, a olej napędowy 7 zł 37 groszy. 2 tygodnie przygotowań, prawie 2000 żołnierzy, 60 samolotów i helikopterów oraz 300 jednostek sprzętu wojskowego, w tym tego najnowocześniejszego i dopiero co zakupionego przez armię. W południe w Warszawie rozpocznie się defilada z okazji Święta Wojska Polskiego. Według Ministerstwa Obrony największa w historii, co sprawdził Cezary Jaszczyk.
13: W historii mieliśmy już do czynienia z większymi defiladami, na przykład pod względem liczby żołnierzy. Ale jak zapowiada MON, tegoroczna ma być rekordowa pod kątem nowoczesnego sprzętu i ostatnich nabytków polskiej armii.
14: Program SAFE, który jest największym w najkrótszym czasie programem transformacji i modernizacji sił zbrojnych, to jest to wydarzenie tego roku, które pozwoliło nam zakontraktować kolejny sprzęt, będzie on się prezentował.
13: Mówił minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Organizatorzy przypominają, by osoby, które chcą oglądać defiladę na żywo, zabrały ze sobą wodę, krem z filtrem i nakrycie głowy.
12: W stolicy ma być dziś ponad 30 stopni. Władze miasta zapewniają, że dla wszystkich, dla żołnierzy i publiczności zapewniona będzie woda. Zakopane pęka w szwach. W ten weekend przeżywa oblężenie. Liczba turystów jest nawet o 18% większa niż podczas ostatniego Sylwestra, a tłumy widać na tatrzańskich szlakach. Iga Świątek świętuje powrót do formy w wielkim stylu. Po raz pierwszy w karierze triumfowała w turnieju na twardych kortach w Toronto. Rozstawiona z numerem 7, polska tenisistka w finale wygrała z Kazaszką Jeleną Rybakiną 6-2, 6-3.
0: Radio Pogoda.
7: Pogoda.
12: W całym kraju dzisiaj bezchmurnie, jedynie trochę chmur na północy, północnym zachodzie oraz w Karpatach.

0: na termometrach do 26 stopni na wschodnim wybrzeżu, do 30 stopni w centrum i 35 na zachodzie.
1: Alfabet Kabaretu Tej w Radiu Pogoda.
2: Przed tygodniem Alfabet Kabaretu Tej zakończyliśmy na haśle Osipowicz Tadeusz i tak się składa, że znów spotykamy się w tym samym składzie, jak w każdą wakacyjną sobotę. Tadeusz Osipowicz.
3: Dzień dobry Państwu.
2: I Piotr Sworakowski. Dzień dobry. Dzisiaj dokończymy to hasło, po czym właściwie do południa będzie mowa o piosenkach albo ich wykonawcach, ale i o publiczności, która tłumnie stawiała się na kolejnych przedstawieniach Kabaretu Tej. Z tym, że zaczynamy, jak co tydzień, od wejścia w odpowiedni nastrój wakacyjnego weekendu dzięki kilku najpiękniejszym melodiom na lato w Radiu Pogoda.

0: Alfabet Kabaretu Tej w Radiu Pogoda.
1: Co tydzień rozmawiamy z Tadeuszem Osipowiczem o kabarecie Tej, więc zdążyli Państwo go już trochę poznać. Wiedzą Państwo, że pochodzi z rodziny wileńskiej. A czy jest jakaś taka szczególna cecha, po której można rozpoznać, skąd pochodzi Twoja rodzina?
2: Gościnność wileńską na pewno mam zakorzenioną jakoś tam z Wilna, bo to mama, tato i lubię tych właśnie ludzi ze wschodu. Zenek Laskowik, czy Rewiński, czy Garniewicz Jurek, też w kabarecie, też z Wilna, też Poznaniak, bardzo fajny. I te wszystkie nasze momenty, to, że ja żartuję, że rodowity wrocławianin, to mi pomogło na pewno w tych takich kabaretowych rzeczach, a to, że w rodzinie ktoś tam śpiewał, ktoś grał na akordeonie, wiesz, ja na akordeonie się nauczyłem grać, to na gitarze to jest naprawdę tydzień, bo ja sobie narysowałem struny, nie miałem gitary, ale struny sobie na portfelu narysowałem 6 i C, dur, G, dur i tak dalej. Potem mama mi kupiła gitarę taką 12-strunową, taka była trochę używana, ale na rajdy się bardzo przydawała.
3: No tak.
2: No i potem wiesz, jak ktoś zna, jak się gra na basach, na akordeonie, to na gitarze bez problemu. No ale potem jak występowaliśmy w kabarecie Tej, to już była, wiesz, profesjonalna muzyka, czy potem Alex Band nam grał, wiesz, 30 osób, czy to jest z tyłu sklepu, czy
3: szlaban, tak.
2: To już miało. Bo ja pamiętam, jak 28 października zaprosili mnie na scenę, i tak tam ktoś się potrzebuje. I cała orkiestra mi zagrała 100 lat. Brzmiało to tak fajnie.
3: Także
2: ten czas.
3: Już Państwo wiedzą, kiedy trzeba życzyć
2: Tadeusza,
3: wszystkiego najlepszego.
2: Tadeusza, to nie znają Tadeusza. No, mam urodziny 31 stycznia, także proszę bardzo, pomyślcie, jak będziecie wznosić jakiś puchar za polską, wileńską szlachtę. No, także to wiecie na literę O.
1: No właśnie, wcale nie jest tak mało tej wiedzy. Ale to nie wszystko, bo jest jeszcze jedna osoba związana z kabaretem Tej o nazwisku na literę O. O niej będzie mowa za chwilę czy dwie.
0: Alfabet Kabaretu Tej w Radiu Pogoda.

0: Alfabet Kabaretu Tej w Radiu Pogoda.
1: Najpiękniejsze melodie na lato jak zwykle umilają nam sobotnie przedpołudnie w Radiu Pogoda. Za chwilę do nich wracamy, tylko przypomnę, że jutro o poranku znów będziemy słuchać fragmentów powieści Bolesława Prusa Lalka w Radiu Pogoda. Wojciech Masiak czyta nam tę powieść co tydzień między 8 a 10 rano i moim zdaniem to jest świetny sposób na początek niedzieli.

0: była zwykła, spokojna noc, aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany, trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
1: Została ostatnia reklama.
2: W tym sezonie prognozujemy słoneczne dni, wysokie temperatury i mega niskie ceny w salonach MG. Teraz

0: Alfabet Kabaretu Tej w Radiu Pogoda.
1: Wracamy do rozmowy o kabarecie Tej w porządku alfabetycznym. Przez Teja przewinęło się kilkadziesiąt osób. Wśród nich były też takie, które zdobyły popularność dopiero kilka lat później, na przykład Małgorzata Ostrowska.
2: Gosia była w kabarecie Tej w programie Zbiórka, czyli z rolnictwem na Tej.
1: To wszystko było w zbiórce albo w szlabanie, się okazuje.
2: Nie, ale tylko pytasz mnie o te osoby, które ty może pamiętasz, bo jeszcze żyją i są fajne.
1: Też widziałem, jak Małgorzata Ostrowska wypowiada się o Teju. Naprawdę z dużym szacunkiem się wypowiada o tym, co przeżyła u was.
2: Rozmawiałem z Grażyną Obaszewską na temat Małgosi Ostrowskiej, tak za plecami Małgosi, bo ona przyszła, miała, wiesz, nie wiem, 16 lat, taka mała, na zdjęciach pewnie widziałaś w mojej książce, dziewczynka taka, która dopiero, wiesz, wchodzi na te estrady świata, bo Grażyna to już była, wtedy już była w ciąży, ona śpiewała...

0: całkiem spokojnie pije trzecią kawę Jacka Cygana, z którym też rozmawiałem i który mu się bardzo ta książka podoba. Bo tu książka taka leży.
1: Właśnie, rozmawiamy o książce Kabaret tej z tyłu sceny. Przynajmniej raz mógłbyś powiedzieć ty ten tytuł.
0: Za chwileczkę, to na koniec, jeżeli będę pamiętać. I Grażyna opowiadałem właśnie o Małgosi Ostrowskiej, która bardzo fajnie, czysto śpiewała. To była taka osoba, która śpiewała piosenki Zenka, której tam napisał. Czasami ktoś inny przychodził i śpiewał te same piosenki. Przewinęło się strasznie dużo osób, takich, którzy coś tam potem, czegoś tam dokonali w życiu na estradach muzyków czy artystów.
1: I Małgorzata Ostrowska śpiewała Może raz walca, tak? To była jej piosenka? No.

0: i śpiewałeś jeszcze dwie inne piosenki?
1: Tak, jednej z nich teraz posłuchamy.
0: Książka bardzo się podoba Małgosi, a książka się nazywa Kabaret tej z tyłu sceny.
1: Dumny autor Tadeusz Osipowicz siedzi przede mną i z pewnością chętnie posłucha, jak Małgorzata Ostrowska śpiewała Nie kupisz mej miłości w programie Zbiórka, czyli z rolnictwem na tej w roku 1978.
2: Alfabet kabaretu tej w Radiu Pogoda.

Bez mojej tęsknoty masz wrócić mój złoty, to wrócisz i tak. I bez mojej tęsknoty masz wrócić mój złoty, powrócisz i tak. Na krzaku róż już pierwszy szron, dziś kogoś goniła, mnie to nie on.

wreszcie przyleci, przyleci mój trzeci wędrowny mój ptak. Gdy już wreszcie przyleci, przyleci mój trzeci.

0: Alfabet Kabaretu Tej w Radiu Pogoda.
1: W alfabecie kabaretu tej właśnie skończyliśmy omawiać hasła na literę O. Kolejne na następną literę pojawią się już po 11, ale raczej nie będzie to litera Q. Choć Tadeusz wspominał o tak zwanych QR kodach, które w jego książce pozwalają za pomocą telefonu szybko przenosić się do sketchów i piosenek Teja, o których mowa w tekście. Także literkę Q właściwie mamy już omówioną. A kolejne, jak powiedziałem, pojawią się w Radiu Pogoda po 11.
2: Autopromocja.
0: O tej książce mówi cała Polska. Lalka Bolesława Prusa. Powieść, która wzbudza więcej emocji dziś niż w czasie swojej premiery 140 lat temu. Zanim obejrzysz, posłuchaj oryginału. Już jutro od 8. Tylko w Radiu Pogoda.
2: Autopromocja. Reklama.
3: Mega okazje, a do tego 48 godzin turborabatów na mediaexpert.pl. Super produkty w super niskich cenach.
4: W tym sezonie prognozujemy słoneczne dni, wysokie temperatury i mega niskie ceny w salonach MG. Teraz

0: 2026.
1: Do salonu MG zaprasza VIPCAR. Opole, ulica Pużaka 8.
2: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpam.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
3: Skąd ta pianek, kochanie?
2: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpam.pl, regulaminy.
4: Castorama.
5: Teoria
4: i praktyka.
5: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
4: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Nawet kiedy rzucisz palenie, drogi oddechowe są cały czas podrażnione, co sprzyja występowaniu kaszlu palacza. Sięgnij po Detusan, specjalistyczny produkt na kaszel palacza. Pastylki do ssania Detusan powstrzymują odruch kaszlu i chronią błonę śluzową gardła podrażnioną przez papierosy. Detusan. Uwolnij się od kaszlu palacza. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzenie kaszlu i chrypki, nawilżanie i ochrona błony śluzowej gardła. Aflofarm. Palenie szkodzi zdrowiu. W przypadku dolegliwości ze strony układu oddechowego zalecana jest diagnostyka w celu ustalenia przyczyn.
7: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
8: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
9: Klasyczny objaw żylaków, ta ciężkość, ból i obrzęki nóg.
8: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
9: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
8: Czyli?
9: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Diohyspanie Max. Diohyspan Max. Maksymalna ulga dla nóg.
10: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
11: Wygodne i tanie ładowanie elektryków. Jedni powiedzą, że ma swój urok, inni, że czar, a my, że charge. Orlen Charge zapewnia komfort na nowoczesnych hubach na trasie i szybkich stacjach ładowania w miastach. Z aplikacją Orlen Witaj ładuj taniej o 50 groszy za jedyne 2 zł i 19 groszy za kilowatogodzinę na ładowanie DC. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką na DC 2,69 za kilowatogodzinę. Szczegóły na orlencharge.pl. Orlen z energią.
12: Została ostatnia reklama.
13: Marian, o czym myślisz?
14: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
13: O mega okazjach w Media Expert.
14: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
15: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
16: Reklama.

0: Radio Pogoda.
1: Autopromocja.
0: Płyty, które tworzą historię polskiej muzyki.
1: Okładka w formie gazety z kolorowym tytułem Czerwono-Czarny. Czy trzeba dodawać coś więcej? Tak, bo na płycie wspaniałe melodie i znakomici współpracownicy. Karin Stanek, Toni Kecher, Kasia Sobczyk i szlagiery autorstwa m.in. Ryszarda Poznakowskiego.
0: Płyta na lata w Radiu Pogoda. Słuchaj już jutro od 10:00. Zaprasza Asia Kruk.
1: Autopromocja.

0: Przynajmniej tak wygląda nasza wizja serwisowania. Wjedź w nowy sezon i sprawdź wiosenno-letnią ofertę opon w serwisie Daci już teraz. Więcej informacji w serwisach i na dacia.pl/oferta/sezonowa.
1: Zaprasza VIP Car. Opole, ulica Puszaka 6. Nysa, ulica Piłsudskiego 3. Reklama.
2: Najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda teraz ustępują miejsca najważniejszym wiadomościom, po których natychmiast wrócimy do Państwa ulubionych piosenek, a chwilkę później do alfabetu Deja.
3: Morska parada z okazji Święta Wojska Polskiego startuje już za chwilę, a w Warszawie za godzinę rusza defilada wojskowa. Polska ma najwyższy pomnik Maryi w Europie. Dziś uroczyste poświęcenie tej figury.
4: Radio Pogoda. Wiadomości o 11:00.
3: Agnieszka Trojanowska, BIS. Podniesieniem wielkiej gali banderowej na okrętach marynarki wojennej i apelem pod pomnikiem Polski Morskiej w Gdyni rozpoczęły się obchody Święta Wojska Polskiego, a za pół godziny rozpocznie się Parada Morska w Gdyni. Nasza armia chce zaprezentować dziś to, co ma najlepsze, w tym świeżo kupiony sprzęt, pojazdy i uzbrojenie. Na wody wypłyną 22 okręty. Większość to nasze jednostki, ale będą też dwa gościnne występy sojuszników ze Szwecji oraz Litwy, mówi Seweryn Rudnicki z trzeciej flotyli okrętów.
5: Szyk prowadzi fregata ORP Kościuszko. Będziemy mieli jednostki przeciwminowe i okręty rozpoznawcze.
3: Do tego wsparcie z powietrza w postaci samolotów rozpoznawczych i śmigłowców. Pierwsze okręty pojawią się na horyzoncie około 11:20, a ostatnia jednostka minie molo południowe około 13:30. Okręty będzie można podziwiać nie tylko z Gdyni, będą też widoczne z mola w Brzeźnie i mola w Sopocie. W paradzie w Gdyni weźmie udział premier Donald Tusk. Z kolei warszawską defiladę będą obserwowali prezydent Karol Nawrocki i szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. W południe na warszawskiej Wisłostradzie przejedzie 300 jednostek sprzętu wojskowego, a w powietrzu pojawi się 60 samolotów i helikopterów. Warszawska defilada z okazji Święta Wojska Polskiego szykuje się dziś w trudnych warunkach, bo w stolicy jest już gorąco, a będzie upalnie. Organizatorzy przypominają, by osoby, które chcą oglądać defiladę na żywo, zabrały ze sobą wodę, krem z filtrem i nakrycie głowy.
6: Nasze wodociągi przygotowały przede wszystkim wyposażenie wszystkich, którzy będą na tej uroczystości, w wodę, zarówno dla żołnierzy, jak i publiczności.
3: Zapewnia prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. W stolicy dziś ponad 30 stopni. Najwyższa figura Matki Boskiej w Europie zostanie dziś poświęcona w niepozornej polskiej wsi Konotopie w województwie kujawsko-pomorskim. 55-metrowa statua to pomysł lokalnego biznesmena Ryszarda Karkosika.
7: Robi wrażenie, no może tak z daleka tego nie widać, ale jednak jak się trochę bliżej podejdzie.
8: Tak, no wyższa niż nasz Chrystus ze Świebodzina. Tak.
3: Pomnik widać z Krajowej Dziesiątki między Warszawą a Toruniem. Uroczystości poświęcenia figury mają rozpocząć się w południe.
9: Radio Pogoda.
4: Pogoda.
3: Gorąca sobota w całym kraju. Dziś do 26 stopni na wschodnim wybrzeżu, ale w centrum już do 30, a na zachodzie do 35 stopni. W całym kraju niemal bezchmurnie. Trochę chmury pojawi się jedynie na północy, północnym zachodzie oraz w Karpatach.
4: Alfabet kabaretu tej w Radiu Pogoda.
2: Najpiękniejsze melodie na lato to taki, no trochę bufor, który po wiadomościach umożliwia uspokojenie nerwów, jeżeli któraś z nich wyprowadzi nas z równowagi, albo wprowadzenie letniego, leniwego nastroju, żebyśmy z uśmiechem mogli słuchać opowieści Tadeusza Osipowicza o kabarecie tej. Także teraz wyrównujemy oddech, a za kilka minut, kiedy na Państwa twarzach pojawi się uśmiech, albo chociaż jego cień, wrócimy do alfabetu Teja. Dokładnie tak, jak to robimy od początku wakacji o tej porze, a wrócimy do programu Przedszkole, bo to w nim pojawiła się piosenka, która oj nie spodobała się Wojciechowi Młynarskiemu.

0: Alfabet Kabaretu Tej w Radiu Pogoda.
1: Wracamy do Alfabetu Kabaretu Tej, w którym właśnie pojawiają się hasła na literę P. Przedszkole. No. To tam była taka piosenka Paczki, paczki, polaczki.
2: O, bardzo fajna piosenka.
1: Podobno tam jakieś Wojciechowi Młynarskiemu się nie spodobało.
2: Paczki, paczki, polaczki to jest taka piosenka, którą usłyszycie.
1: Za minutkę czy dwie dosłownie.
2: Została napisana przez Zenka i on dał do przejrzenia, przesłuchania Wojtkowi, który był często u nas w kabarecie wtedy. To był który rok?
1: 82. Tak jak widzę, premiera 1 marca.
2: Tak. To było napisane... Dlatego, że paczki przyjeżdżały z ziemniakami, wiesz, wszystko, bo to biedni i oni ledwo żyją i ci Polacy. Wiesz, z jednej strony, jeżeli pamiętasz troszeczkę, jeżeli chciałeś coś znaleźć tam, tak trzeba było w kolejkach stać. Ale każdy też miał znajomości, no z tyłu sklepu, no najlepsza rzecz, wiesz.
1: Właśnie, właśnie.
2: Czy jakaś wymiana, barter exchange, jak to się mówiło. Czyli wiesz, moja ciotka ma
1: coś
2: tutaj pończochy,
1: tak,
2: a ty sobie... No,
1: było takie powiedzenie, Polska to jest kraj, w którym nic nie można kupić, ale wszystko można załatwić.
2: Tak, lodówki były prawie pełne, no dla tych ludzi, którzy naprawdę chcieli, żeby na święta było
1: żeby je wypełnić,
2: i to naraz taka trochę obraźliwa piosenka, paczki, paczki, polaczki, że my do tych kościołów idziemy, Polacy, podjeżdżają Mercedesami i idą, żeby dostać, nie wiem, ciuszki z Francji używane, no te...
1: No cokolwiek, kawę, no wszystko. Wszystko tam w tych paczkach było przecież. Tak, jak
2: tak
1: mówisz,
2: kawa to jeszcze wiesz, ale jak są ziemniaki. Używane rzeczy, ziemniaki też, tak. Tak. Te sklepy takie, wiesz, które używane z używanym ubraniem, to też niektórym się na pewno przydaje, ale dla Zenka to było to bardzo obraźliwe, że on napisał tą piosenkę, którą śpiewał Peter do Pita, trzymając kiełbasy w jednej ręce, i Wojtkowi się to bardzo nie spodobało, bo on mówi, przecież ja chodzę do kościoła, żeby pomagać, rozdawać te paczki, bo są ludzie potrzebujący. I była, pamiętam, było takie spięcie dwóch, no dość silnych
1: osobowości,
2: tak? Ja nawet tam przez kilka tygodni nie przyjeżdżał, ale potem się pogodzili i było bardzo dobrze.
1: Całe szczęście.
2: Nie, no Wojtek Młynarski, bo sobie tacy właśnie ludzie przychodzili, tacy, którzy coś mieli do dodania, do przekazania, do skrytykowania, do pośmiania się czy wypicia razem, prawda?
1: Wracamy do piosenki, którą śpiewał Peter do Pita w programie Przedszkole. Posłuchajmy, co też takiego mogło się nie spodobać Wojciechowi Młynarskiemu.
0: Alfabet Kabaretu Tej w Radiu Pogoda.

Przepraszam, cicho, moment. Ja chciałem Państwu powiedzieć, że jeden taki Wam chciał przysłać kilofy, widli i taczki, żeby zamęczyć Warszawa. No, naprawdę. Taki mądrala się znalazła.

0: Papusie,
1: proszę. Czy ta pomoc to nie wstyd? Co? Co świat chce za to? Nic!

0: Alfabet Kabaretu Tej w Radiu Pogoda.
1: Najpiękniejsze melodie na lato swoim rytmem prowadzą nas przez sobotnie przedpołudnie. Trochę nam go jeszcze zostało, ale spokojnie, nie ma powodu, żeby śpieszyć się gdziekolwiek. Są wakacje. Pogoda, że tak powiem, na ogół sierpniowa, więc chociaż podczas weekendów korzystajmy z uroków lata, zamiast gnać przed siebie nie wiadomo dokąd. Wtedy też znacznie lepiej słucha się alfabetu kabaretu Tej, do którego wrócimy za kilka minut.
0: Radio Pogoda.

Santa Go.

0: dwukrotnym wyprzedzeniem oszczędzasz 30 zł na bilecie. Szczegółowe warunki promocji online taniej na Santago.com.
1: Najlepsze zakupy szkolne to te odhaczone. Nie czekaj na dzwonek. W Black Red White do 23 sierpnia biurka, krzesła, regały, lampki i setki innych mebli i dodatków do 60% taniej. Do tego setki produktów w stale niskich cenach i 20 rat 0%. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
2: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay, paliwo 20 groszy taniej.
3: O!
2: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
3: O, a o ile?
2: 35 groszy taniej na litrze.
3: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
2: Tak!
4: A jak lemoniadę?
2: No też.
3: To poprosimy.
2: Ale co?
4: Wszystko!
2: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/baty. Orlen. Z energią na weekend.
5: Została ostatnia reklama.
6: Szkołę ogarniamy niskimi cenami. W Biedronce znajdziesz wymarzony zestaw przyborów szkolnych w super promocji. Od poniedziałku do środy wybrane artykuły szkolne 3 plus 3 gratis z kartą Moja Biedronka. Kup 6 artykułów szkolnych objętych promocją, a 3 najtańsze z nich otrzymasz gratis. Limit dzienny 30 produktów, maksymalnie 15 gratis na kartę. Sprawdź wyłączenia, szczegóły i produkty biorące udział w akcji na biedronka.pl. Standardowe warunki akcji promocyjnych dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl.
7: Reklama.

0: Alfabet Kabaretu Tej w Radiu Pogoda.
1: Tę część alfabetu T ja muszę zacząć od przypomnienia fragmentu naszej rozmowy sprzed tygodnia.
2: Na Masztalarskiej tam było kiedyś rzeźnia koni, potem była sala bokserska, no i ktoś zdecydował, żeby zrobić scenę, która była bardzo, bardzo taka, wiesz...
1: Dudniła.
2: Słuchaj, tu jest wszystko wyciszone, ja nawet nie mogę zaprezentować, ale wyobraźcie sobie, że za każdym razem trzeba było dojść do mikrofonu, czyli masz te kroki.
1: I teraz przenieśmy się do Pałacu Kultury i Nauki, do sali kongresowej, gdzie Tej dał rekordowe 56 przedstawień dla pełnej widowni. Tu scena była znacznie większa i choć nie dudniła, to odległość od mikrofonu do mikrofonu także się zwiększyła. Wydawałoby się, że dla kabaretu to nie będzie specjalnym problemem.
2: No, ale to musiało być jakoś tak wycyrklowane, bo gdyby nie było to przemyślane wcześniej, to wiesz, to tak samo jak teraz ja mówię do mikrofonu i jest... Dlatego, wiesz, machał tymi zębami i to wcale dobrze nie brzmi, jak ludzie nie wiedzą, o co mu chodzi. A nie było takich napisów, że ten śpiewa koporowi, śpiewa teraz po włosku, ale to znaczy, że on śpiewa tam od
1: wieku. Że ją kocha po prostu.
2: No, że kocha, no bo zawsze kocha, potem ją zabija i się kończy i brawa i do kasy. Także wracając do kongresowej, naprawdę to był taki wyczyn, który no, zawsze żartuje, a lepsi niż zawsze, no bo tak. A
1: lepsi niż Rolling Stonesi, jak przeczytałem.
2: Oni zagrali jeden dzień, dwa występy.
1: Dwa występy, no.
2: Całkiem to inaczej, bo ludzie przyjeżdżali autokarami i ludzie przychodzili znani i nieznani. Wyobraź sobie, na Warszawie każdy chciał się spotkać z Laskowikiem, ze Smoleniem.
1: Na pewno.
2: Czy to byli politycy, czy to byli kabareciarze. I występy z takimi ludźmi, bo graliśmy jeszcze przed Przelabanem, graliśmy to z tyłu sklepu, gdzie śpiewała z nami razem Irena
1: Santor.
2: I ja pamiętam, że ona wyśpiewała jedną piosenkę, ale przychodziła 20 minut przed jej wyjściem, stała ze sceną, ja też tam stałem, bo ja też wchodziłem w tym samym czasie. I ona przygotowywała się, pewnie psychicznie. Znanek mówi, zobacz jaka profesjonalność. Zobacz ty, kurczę mol, to był 81 rok. Jak powinno człowiek myśleć? Nie myśleć tam gdzieś w przebieralni, że aż się pani Helenka za 5 minut, za 2 minuty masz, leć, biegaj.
1: Tak, tak.
2: Ona była profesjonalną osobą.
1: Cały czas jest.
2: I cały czas, no. Muszę wspomnieć o Zbyszku Wodeckim, bo na pewno... Aha, bo jeszcze jest Z.
1: Nie, na literkę P są przyjaciele Teja.
2: Przyjaciele, tak.
1: Irena Santor, Zbigniew Wodecki jak najbardziej przecież.
2: Ewa Bem, Anka Banaszak, no dużo było takich przyjaciół, którzy, no na pewno część z nich przychodziła, żeby pieniądze robić, bo to normalna
1: właśnie,
2: rzecz jest,
1: no,
2: ale na pewno nie występowali tak długo, jeżeli nie myśleli o sztuce.
1: Wróćmy do Zbigniewa Wodeckiego, przyjaciela kabaretu Tej, który w sali kongresowej Pałacu Kultury, no i nie tylko tam zresztą, zaśpiewał piosenkę Schowajmy w sobie. W chórkach usłyszymy Hannę Banaszak, Rudiego Schuberta oraz naszego gościa, czyli Tadeusza Osipowicza.
0: Alfabet Kabaretu Tej w Radiu Pogoda.

bo wszystko z czasem się ułoży, bo wszystko z czasem się odmieni.

0: Alfabet Kabaretu Tej w Radiu Pogoda.
1: Najpiękniejsze melodie na lato będą nas zaraz dalej prowadzić w stronę sobotniego popołudnia, tylko przypomnę, że znajomość tych najpiękniejszych melodii, a właściwie znajomość ich wykonawców, mocno się przydaje w zabawie Fundusz Wczasów Pogodowych, do której ciągle można się zapisać na stronie radiopogoda.pl i właśnie dzięki znajomości wykonawców wygrać potem w piątek 2000 zł na wakacyjno-urlopowe wydatki. Także polecam radiopogoda.pl. Te zapisy do Funduszu Wczasów Pogodowych to nic trudnego, a przyjemność kolosalna.

0: Autopromocja.
1: Jak wygrać 2000 zł na wymarzone w czasy w Radiu Pogoda?
2: No i tak właśnie wygląda zwycięstwo. Nagrodę główną 2000 zł dzisiaj wygrywa pan Stanisław. Gratulacje.
3: Dziękuję ślicznie, po ciężkim boju było.
1: Ty też możesz zostać laureatem 10. edycji konkursu. Fundusz czasów pogodowych. Zgłoś się już teraz na radiopogoda.pl.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Czy zakup używanego samochodu może być łatwy? Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto. To w ogóle możliwe? Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
5: Mega, mega, mega, mega, mega, mega.
6: Marian,
5: mega,
6: co ty robisz?
5: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
7: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense aż 75 cali, QLED 144 Hz. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 500 zł.
8: Polska na tak. Akcja Telewizji Polskiej, w której pokazujemy to, co w niej najpiękniejsze. Doceniamy to, co mamy. Jesteśmy dumni z kraju, w którym żyjemy. Polska na tak. To wybór. To energia. To przyszłość, którą tworzymy razem. Pokażcie nam Polskę, którą kochacie. Miejsca, z których jesteście dumni. Powiedzmy to razem z dumą. Polska na tak. Oglądaj i dowiedz się więcej w TVP Info.
9: Nowy wymiar korzyści w klubie Superfarm. Kup minimum 2 produkty za co najmniej 149 zł, a Twój koszyk obniży się o 40%. Oferta obowiązuje do 19 sierpnia, tylko w drogeriach stacjonarnych. Szczegóły w regulaminie.
10: Ach, uwielbiam, kiedy nadchodzi ta pora.
11: Pora na wakacje?
10: Pora na hybrydę z rabatem.
12: Teraz MG3 Hybrid Plus z czterocylindrowym silnikiem dostępny w dogodnym finansowaniu lub od 76 950 z rabatem do 11 000 zł. Promocja obowiązuje od 1 sierpnia 2026 do 30 września 2026 na model MG3 Hybrid Plus z roku produkcji 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
13: Wzięłam coś na infekcję intymną i objawy zniknęły.
14: Ale pozostała zaburzona flora bakteryjna, która sprzyja nawrotom. Dlatego gdy dopadnie Cię infekcja intymna, od razu sięgnij po Iladian Direct Plus. Iladian Direct Plus działa nie tylko na przyczynę infekcji, ale może redukować jej objawy już po jednym dniu stosowania oraz wspiera przywrócenie prawidłowej mikroflory. Iladian pomocniczo w leczeniu zapalenia pochwy. Aflofarm to jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
15: Z lekkimi objawami menopauzy da się żyć, ale jeśli są uciążliwe, to potrzebne Ci jest silniejsze wsparcie. Jest nim Climea Forte. Suplement diety Climea Forte zawiera wysoką dawkę izoflawonów i wyciąg z szyszek chmielu, który pomaga łagodzić uderzenia gorąca, drażliwość oraz nocne poty. Dodatkowo dzięki zawartości nasion lnu Climea Forte wspiera kontrolę prawidłowej wagi ciała. Climea Forte. Menopauza lżejsza niż myślisz. Aflofarm.
16: Została ostatnia reklama.
17: Barbara, łatwa kasa?
6: Marian, zawsze.
17: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
6: Sprytnie.
17: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.

0: to promocja.
1: Robisz zdjęcie z białym misiem i zagryzasz oscypka. Wiesz, że jesteś w polskich górach. Słyszysz skaldów.
2: Coraz który krzyknie.
1: Wiesz, że to najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja. Reklama.
3: To jest instrukcja postępowania w przypadku wszawicy. Po pierwsze, nie panikuj. Po drugie, kup w aptece sprawdzony Lexora Forte, jedyny taki szampon leczniczy. Po trzecie, nałóż odpowiednią ilość i umyj włosy, a piany spłucz po 10 minutach. Po czwarte, wyczesz włosy. Proste, prawda? Sora Forte, ekspresowy lek na wszawicę. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Sora Forte, permetrinum 10 mg na mililitr. Wszawica głowowa u osób w wieku powyżej 3 lat. Aflofarm.
4: Słuchaj, Marian.
5: No?
4: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmę podejść.
5: Aha.
4: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
5: Ta.
4: W Media Expert masz wszystko.

0: Występowaniu kaszlu palacza. Sięgnij po Detusan, specjalistyczny produkt na kaszel palacza. Pastylki do ssania Detusan powstrzymują odruch kaszlu i chronią błonę śluzową gardła podrażnioną przez papierosy. Detusan. Uwolnij się od kaszlu palacza. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzenie kaszlu i chrypki, nawilżanie i ochrona błony śluzowej gardła. Aflofarm. Palenie szkodzi zdrowiu. W przypadku dolegliwości ze strony układu oddechowego zalecana jest diagnostyka w celu ustalenia przyczyn.
1: Reklama.
2: Mija południe, w połowie sierpnia, przed nami najważniejsze wiadomości w Radiu Pogoda, po których znów wrócimy do rozmów o kabarecie tej i do słuchania najpiękniejszych melodii na lato.
3: Upał i tłum widzów, w Warszawie startuje parada wojskowa. Ale obchody Święta Wojska Polskiego dziś w całym kraju. Wydłużone pociągi kursują do jutra. Polacy wybrali się także na przedłużony weekend.
4: Radio Pogoda. Wiadomości o 12:00.
3: Agnieszka Trojanowska-Bis. Najlepsze miejsca do podziwiania parady wojskowej już dawno zajęte. Tłumy warszawiaków i przyjezdnych czekają na rozpoczynającą się właśnie defiladę na Wisłostradzie w Warszawie z okazji Święta Wojska Polskiego. Na miejscu jest także nasz reporter Szymon Kępka. Szymon, powiedz, jak wygląda sytuacja?
5: Defiladę będzie można obserwować wzdłuż Wisłostrady, ale jak widzę, większość widzów koncentruje się w okolicy multimedialnego parku Fontan. Z tego, co słyszę od przychodzących na defiladę, największą atrakcją ma być dla nich pokaz statków powietrznych. Myśliwce, śmigłowce, samoloty, razem ponad 60 maszyn, które planowo nad trybuną defilady i nad Wisłostradą mają pojawić się niedługo po południu.
3: W paradzie weźmie udział ponad 2000 żołnierzy mundurowych i wojskowy sprzęt. Organizatorzy apelują o rozwagę ze względu na upał. Właśnie z tego powodu warszawskie wodociągi przygotowały dla wszystkich potrzebujących wodę, z której można korzystać do woli, by nawadniać swój organizm. Święto Wojska Polskiego obchodzone jest co roku 15 sierpnia i upamiętnia Bitwę Warszawską 1920 roku, w której polskie wojska odepchnęły siły bolszewickie spod Warszawy. Na warszawskiej Cytadeli do 18 czynna jest wojskowa strefa edukacyjna, gdzie można spotkać się z żołnierzami, podziwiać z bliska sprzęt wojskowy i transmisje defilady. A podobne strefy organizowane są dziś m.in. w Gdyni, Krakowie, Giżycku, Stalowej Woli, Tarnowie, Piekarach Śląskich, Bydgoszczy, Łodzi i Radomiu. Ale nie tylko w miastach Polacy spędzają ten wydłużony sierpniowy weekend. Wiele osób korzysta z dodatkowego dnia wolnego i wybrało się na urlop. Z tego powodu koleje PKP wzmocniły prawie 50 pociągów dodatkowymi wagonami. Więcej miejsc jest m.in. w składach jadących z południowej i centralnej Polski w kierunku Wybrzeża, a także z północy kraju do Zakopanego, Krynicy Zdroju i Krakowa. W podwójnej trakcji jeżdżą także pociągi Pendolino, mówi Mateusz Gdowski z PKP Intercity.
6: Codziennie na trasę wyjeżdża 560 pociągów. 46 pociągów zostanie wzmocnionych dodatkowymi 184 wagonami.
3: Pociągi w powiększonym składzie będą jeździły do końca długiego weekendu.
7: Radio Pogoda.
4: Pogoda.
3: W całym kraju dziś bardzo słonecznie i niemal bez chmur. Na termometrach do 28 stopni, na Podlasiu do 30, na Mazowszu i na Lubelszczyźnie do 31 w Trójmieście i na Podkarpaciu do 32 w Wielkopolsce i w Małopolsce do 33 na Dolnym Śląsku i 35 w Szczecinie.
4: Alfabet kabaretu tej w Radiu Pogoda.
2: Piotr Sworakowski, dzień dobry, już popołudniowe. Zapraszam do Radia Pogoda w imieniu swoim i mojego rozmówcy Tadeusza Osipowicza, który z kabaretem tej jest związany niemal od początku jego istnienia po dziś dzień. Układamy siódmą część alfabetu tej, a i za chwilkę wracamy do tego zajęcia z publicznością, to znaczy z hasłem publiczność. Ale na dobry początek popołudnia posłuchajmy najpierw kilku najpiękniejszych melodii na lato. Niech to będzie taka chwila czystej, sobotniej przyjemności.

0: Alfabet Kabaretu tej w Radiu Pogoda.
1: Słowo się rzekło, po chwili oddechu wracamy do alfabetu Teja. Właśnie dotarliśmy do hasła o bardzo dużym znaczeniu, nie tylko zresztą dla kabaretu Tej. To hasło to publiczność.
2: Publiczność jest całkiem inna, jak się gra w salce na 160 osób, czy 150 osób na Woźnej. I jest całkiem inna, jak gra się w Opolu. I jest całkiem inna, jak gra się 56 koncertów w Kongresowej. Dla 2940...
1: Razem ponad 160 tysięcy, umówmy się.
2: Tak, dużo osób. Te nasze występy w Kongresowej, no to tak mówimy właśnie, że to nikt tego nie pobił i ciężko będzie pobić teraz, bo podobno miejsc będzie mniej w Kongresowej, bo ludzie są grubsi, zobacz na mnie, tak? Także siedzenia trzeba zrobić szersze. No ale te prawie 3000 osób razy 56 to jest dość dużo tych koncertów, żeby zagrać. I Zenek bał się przenieść na granicy na wersję taką dużą, gdzie masz 100 metrów tej sali, gdzie trzeba przejść od mikrofonu do mikrofonu, bo wyobraźcie sobie echo, czy mówisz puentę i ona się musi odbić od ostatniego rzędu i wrócić do ciebie z powrotem, a ty musisz przejść te 20 czy 30 metrów do mikrofonu, bo nie było takich malutkich mikrofoników, jak teraz są, żeby powiedzieć. I jest całkiem inaczej, bo tu na Woźnej 44 w kabarecie, to masz mikrofony 2-3 metry od siebie, to wiesz, nachylisz się i cię słychać, a tu jest całkiem, ta gra musiała być całkiem inna. Jeżeli Zenek stoi koło szlabanu i będzie za chwilę jakiś sketch czy puenta, którą musi powiedzieć 30 metrów dalej.
1: Nie przesadzajmy z tą sceną.
2: Na wrotkach musiałby jeździć, nie? I teraz trzeba ludzi wytrzymać, bo jest, się robi dziura, jak idziesz te 30 metrów. Bo zobacz, bo jeżeli ja przestanę mówić...
1: Właśnie, to trzeba sobie zdać sprawę z czasu, no.
2: To się tak nudno robi, taka dziura, żeby ją potem zakopać. I on się bardzo bał, Zenek. Ja pamiętam, były rozmowy, mówi, Tadek, jak myślisz tutaj, zobacz, ile mikrofonów musi być? Niech będą 4, tak? I teraz trzeba było pomyśleć, żeby ludzi nie zanudzić też. No jak widzisz, jeżeli zobaczysz kawałek szlabanu, to wszystko było tak, bo czuło się tych ludzi. Inne całkiem było uczucie, jak Zenek opowiadał po polu, bo tam każde zdanie to było wow! Musisz teraz wyczuć, kiedy możesz zacząć mówić, bo ty nie chcesz, żeby nadepnęli na ciebie,
1: tak,
2: wiesz?
1: Tak, tak. I to czasami było widać nawet w telewizji, że Laskowik, Smoleń czekali specjalnie na to, aż publiczność się, przepraszam za wyrażenie, wybawi.
2: Zenek zawsze mi mówi tak, słuchaj, czasami ja wiem, co ty będziesz mówił, co powiedziałeś, ale ja czasami przyjdę i powiedzieć, co mówisz, Tadek? Żebym ja powtórzył, bo on wie, bo on to czuje, że ktoś mi nadepnął, że trzeba to powtórzyć
1: tak,
2: jeszcze raz.
1: Tak, tak.
2: No i tak ze wszystkimi było. Od Zenka można się było strasznie dużo nauczyć.
0: Alfabet Kabaretu Tej.

0: Alfabet Kabaretu Tej w Radiu Pogoda.
1: Najpiękniejsze melodie na lato uzupełniają sierpniową już pogodę, jeśli jest dobra jak w sierpniu, a przeciwdziałają złej pogodzie, jeśli jest kapryśna jak w lipcu. Najlepiej sprawdzić, jak działają osobiście, a okazja po temu nadarzy się lada chwilka w Radiu Pogoda, a następnie wrócimy do alfabetu Teja z kolejnym hasłem na literę P.
0: Radio Pogoda.

0: Z lekkimi objawami menopauzy da się żyć. Ale jeśli są uciążliwe, to potrzebne Ci jest silniejsze wsparcie. Jest nim Climea Forte. Suplement diety Climea Forte zawiera wysoką dawkę izoflawonów i wyciąg z szyszek chmielu, który pomaga łagodzić uderzenia gorąca, drażliwość oraz nocne poty. Dodatkowo dzięki zawartości nasion lnu Climea Forte wspiera kontrolę prawidłowej wagi ciała. Climea Forte. Menopauza lżejsza niż myślisz. Aflofarm.
1: Została ostatnia reklama.
2: A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera.
3: Volkswagen. Reklama.
4: Przyszła zakłócając rytm monotonnych szarych dni. Odmieniła wszystko w mig. Pierwsza miłość. Miała swój wspaniały świat.

0: Alfabet Kabaretu Tej w Radiu Pogoda.
1: Wróćmy do alfabetu.
2: Widzę liter.
1: No właśnie, ja mam jeszcze, mam dużo tych piosenek i to takie same fajne, bo piosenka aktorska, a piosenka aktorska, warto o niej wspomnieć, bo to, jak napisałeś w swojej książce Kabaret Tej z tyłu sceny, to była ostatnia piosenka, którą wykonał Rewiński w Kabarecie Tej, nawet jeszcze o tym nie wiedząc, że to będzie ostatnia.
2: Tak, tak. On to wykonywał w Bajka o Baraku i Złotych Szpilcach. I potem wyjechał do Warszawy. No i tak jakoś potem się potoczyło, że już się nie skumali po wakacjach.
1: Czyli po prostu były jakieś nieporozumienia. Znaczy,
2: my wiemy, bo Rewiński mówił w wywiadach. Z drugiej strony ja wiem, co Zenek mi mówił. No wie, że jeżeli dochodzą jakieś słowa, że ktoś mówi za plecami coś takiego, no to nie powinno się stać na scenie za bardzo, za długo z ludźmi, którzy coś tam, nie wiem, czy niechcąco coś tam powiedzieli niefajnego i no tak jak ja mu o tobie mówił, wiesz, coś tam zmyślał czasami czy coś. To wyszło jakoś tak dziwnie i tym bardziej, że Bodzio się napatoczył i to może nawet lepiej wyszło, że tak wyszło.
1: Piosenka aktorska to jedno, ale przecież pani Monika jest na literę P.
2: No pani Monika to jeszcze z Klopsa.
1: No to taka jedna z zachowanych
2: bo
1: chyba
2: wszystko było, no tak, bo to było na tym CD, gdzie była Góralka.
1: A, no tak.
2: Dlatego wy to znacie.
1: To teraz mam coś z cyklu Znacie, to posłuchajcie. Przed nami w Radiu Pogoda pani Monika, czy też panna Monika w wersji Kabaretu Tej.
0: Alfabet Kabaretu Tej w Radiu Pogoda.
3: Powiedziałem jej wprost. No tak. Panna Monika wdzięk ma i urodę, lecz ją zawsze sobie sknoci. Mam na myśli modę, bo ubiera się jak strach na wróble, w same buble kurcze pieczone. Ja na taki widok to się zaraz trzęsę, oj wszystko mi się trzęsie, i nogi i ręce. I nie zdzierżyłem dłużej tego, no bo jak. I w końcu powiedziałem jej tak: Monika, nie podobasz mi się w tej luzeczce, w kwiatki, brzydkie są w guziczki.

get that out. No. Ta spódniczka też ni w pięć, ni w dziewięć. Tyle tych frędzelków. Bo co, nie wiem. Z boku zamiast zamka, grabka czy drut. Wsiągaj, nie nerwuj mnie już tam. Chodź, nie przyje se, chodź na druty. Ty ciecy do ziemi. No. Ta haleczka to już całkiem cię szpeci. Jakaś taka krótka, jak dla dzieci. Beznadziejny kolor, lepszy róż. Ściągaj, nie zerwuj. Przez głowę jak do mnie idzie wsiak. No ja muszę wiedzieć, ona nie wie. No. Te pończoszki też ci nie pasują. Tutaj lecą oczka, tam się prują. Jeśli innych nie masz, no to poprąś kup. Ciągaj, nerwuj, mamy na błędę, to nie. Człowiek nerwowy na tym żelazie pracuje. Łej, gumki od weku. Gdzieś tam suwał pewnie. No. No. No to sztywne wianko też musi być nowe, bo już te kółka masz kwadratowe. Jeśli chcesz, bym został twój, to coś rób. Wsiągaj, nie nerwuj mnie już. Jak to się mówi, co ma wisie, nie utonie, nie? No nieźle. No. I te... Nie reformy. Reformy to są rolne, ty. Amator. Te barchany też od jabła w groszki. Jakieś takie grube, bez wartości. Gumka taka skąpa, pije w brzuch. No ściągaj, no już, no już, no już, no już. No, nareszcie, jako tako, współcześnie.

0: Alfabet Kabaretu tej w Radiu Pogoda.
1: Gdyby Państwo chcieli sobie przypomnieć jakieś hasło alfabetu Teja, czy posłuchać któregoś z odcinków alfabetu, który Państwo umknął, nie ma problemu. Proszę śmiało zaglądać do archiwum audycji na stronie radiopogoda.pl. Tam bardzo łatwo znaleźć alfabet Teja, a w nim wszystkie odcinki audycji, które już się pojawiły na antenie Radia Pogoda. Ten, którego Państwo teraz słuchają, także wkrótce tam trafi.
0: Radio Pogoda.

0: autopromocja.
1: Płyty, które tworzą historię polskiej muzyki.
2: Okładka w formie gazety z kolorowym tytułem Czerwono-Czarny. Czy trzeba dodawać coś więcej? Tak, bo na płycie wspaniałe melodie i znakomici współpracownicy. Karin Stanek, Toni Kecher, Kasia Sobczyk i szlagiery autorstwa m.in. Ryszarda Poznakowskiego.
1: Płyta na lata w Radiu Pogoda. Słuchaj już jutro od 10. Zaprasza Asia Kruk.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach. Media Expert.
4: Spakowani. Możemy wyjeżdżać na urlop.
5: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
4: Pamiętałem o wszystkim.
5: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
4: Dokładnie, kochanie.
5: Ale także Ginkgo Biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
4: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
5: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
6: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
7: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
8: Z lekkimi objawami menopauzy da się żyć. Ale jeśli są uciążliwe, to potrzebne Ci jest silniejsze wsparcie. Jest nim Climea Forte. Suplement diety Climea Forte zawiera wysoką dawkę izoflawonów i wyciąg z szyszek chmielu, który pomaga łagodzić uderzenia gorąca, drażliwość oraz nocne poty. Dodatkowo dzięki zawartości nasion lnu Climea Forte wspiera kontrolę prawidłowej wagi ciała. Climea Forte. Menopauza lżejsza niż myślisz. Aflofarm.
9: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj. Paliwo 20 groszy taniej. A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
10: A o ile?
9: 35 groszy taniej na litrze.
10: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
9: Tak.
11: A jak lemoniadę?
9: No też. To poprosimy.
10: Ale co?
11: Wszystko.
9: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
12: Kategoria trawienie.
13: Po jednej nutce.
12: Ciężko na żołądku.
13: A teraz?
12: Uczucie pełności.
13: Dobrze. I ostatni.
12: Gazy.
13: Świetnie. A co można na to zaradzić?
12: Najlepiej zastosować Travisto.
14: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
1: Została ostatnia reklama.
15: Mega, mega, mega, mega, mega, mega.
16: Marian, co ty robisz?
15: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
17: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1699 zł. Teraz za jedyne 1399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.

0: Słuchaj, Marian.
1: No?
0: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania, i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
1: Ta.
0: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
1: No i co, Barbara, i co?
0: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
2: Ta Mariolka to jest naprawdę...
3: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
4: Zastanawiasz się nad wprowadzeniem zaawansowanych technologii lub innowacji w swoim przedsiębiorstwie? Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki prowadzi nabór do projektu 1-2 Opolskie Innowacyjne 2, dzięki któremu możesz zyskać nawet do 120 tysięcy złotych dofinansowania na rozwój swojej działalności. Dowiedz się więcej o możliwościach, jakie dają fundusze europejskie na www.ocrg.opolskie.pl. Materiał finansowany z Unii Europejskiej.
5: Została ostatnia reklama.
6: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
7: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg. Brzmisz

0: 1000 uczelni na świecie.
1: Radio Pogoda. Wiadomości o 13:00.
0: Agnieszka Trojanowska, BIS. W Warszawie rozpoczęła się defilada. Tłumy zebranych w upale podziwiają tysiące żołnierzy maszerujących wzdłuż Wisłostrady. Uroczystości uświetniają pokazy sprzętu wojskowego. Na miejscu jest Szymon Kępka.
2: To, na co wszyscy tutaj czekają przy Wisłostradzie, przy multimedialnym parku Fontan, to zdecydowanie sprzęt wojskowy. Samoloty, śmigłowce, myśliwce F-35 Husarz. To wyjątkowa okazja, by właśnie te zobaczyć z bliska. Pododdziały gotowe już do przemarszu. Są czołgi, wojskowe ciężarówki, pojazdy opancerzone, kompania reprezentacyjna, żołnierze na koniach w pełnym mundurowaniu. Sporo widzów, sporo ludzi. Większość zgromadziła się na kilkaset metrów od trasy pochodu. Dlatego jak widzę, niektórzy wyposażyli się na przykład w lornetki. Tak samo dobrym pomysłem są parasole, by na moment ochronić się od słońca.
0: Dziś w Warszawie temperatura przekracza 30 stopni Celsjusza. Zwrot w sprawie rolnika, który zaorał asfalt w gliwickiej Ostropie. Prokuratura zmieniła treść zarzutów i uchyliła 60-latkowi areszt, bo straty, które wyrządził rolnik, okazały się mniejsze niż pierwotnie zakładano. Zniknęła więc podstawa do aresztowania rolnika, który otrzymał jednak dozór policji. Rolnik tłumaczy, że zaorał nawierzchni, bo miasto buduje drogę na jego ziemi. Katarzyna Zdziebło zdobyła srebrny medal w chodzie na dystansie maratonu podczas lekkoatletycznych Mistrzostw Europy w Birmingham. Wygrała Włoszka Sofia Fiorini. W chodzie sportowym w ostatnich latach zaszły duże zmiany od tego roku, chociaż rywalizują na dłuższych trasach, bo na dystansie półmaratonu i maratonu. Polskich uczelni znalazło się w najnowszej edycji rankingu szanghajskiego, prezentującej 1000 najlepszych uczelni na świecie. Najwyżej sklasyfikowany został Uniwersytet Warszawski, który uplasował się w przedziale między 400 a 500. Drugą polską uczelnią na liście jest Uniwersytet Jagielloński, a trzecią Akademia Górniczo-Hutnicza. Wyróżniono też Uniwersytet Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytet Kopernika w Toruniu, Politechnikę Warszawską i Wrocławską. Pierwsze miejsce rankingu zajął Harvard University.

0: Pogoda.
1: Cały weekend słoneczny i ciepły, ale dziś szczególnie gorąco. Do 28 stopni na Podlasiu, do 30 na Mazowszu i na Lubelszczyźnie, do 31 w Trójmieście i na Podkarpaciu. 32 stopnie dziś w Wielkopolsce i w Małopolsce, do 33 na Dolnym Śląsku, a w Szczecinie najcieplej do 35, miejscami 36 stopni.

0: Alfabet Kabaretu Tej w Radiu Pogoda.
1: Wracamy po wiadomościach do najpiękniejszych melodii na lato. Za chwilę posłuchamy kilku dla odprężenia, a potem wrócimy do rozmowy z Tadeuszem Osipowiczem o kabarecie Tej. Hasła już przygotowane, zresztą o obu już dzisiaj wspominaliśmy przy różnych okazjach. Pierwszym z nich będzie Rewiński, Janusz Rewiński oczywiście, a potem zajmiemy się tym słynnym rekordem Teja w sali kongresowej. Ale najpierw niech zabrzmi nasza ulubiona muzyka.

0: Alfabet Kabaretu Tej w Radiu Pogoda.
1: W naszym alfabecie już będziemy zmierzali w kierunku litery R, tym bardziej, że tam no troszkę powtórzymy o Januszu Rewińskim.
2: Nie, ja nie muszę powtarzać. Janusz Rewiński. Byliśmy u niego na pogrzebie. Zenek i ja z Poznania przyjechaliśmy. No to jedynie z kabaretu, bo już reszty już nie było. Bo Zenek też chciał zamknąć pewien rozdział, tak? Ci, którzy znają Janusza Rewińskiego, którzy znali Rewińskiego, wiedzą jego charakter. Zobacz, lat temu strzelam, 10, bo mi się te daty mylą. Zadzwoniłem do Janusza i przez telefon mówi, tak, cześć Tadek, cześć. Potem byśmy się spotykali zawsze gdzieś tam w Ameryce, jak oni byli, to on mnie pamiętał. Ja kiedyś wpadnę do ciebie, będę jechał z Wilna, on mieszkał trochę niżej w Warszawy tam.
1: Na Powiślu, tak?
2: Nie, on miał ziemię, 14 hektarów. Przez godzinę wziął jazdę. No ja tak nie po drodze, bo jadąc do Poznania, to wcale nie po drodze, żeby gdzieś tam na wioski jechać. Przez całą noc jechałem, nawet spałem tam w tej miejscowości, pamiętam. Duży sękarz z Wilna wiozę, żeby z nim porozmawiać, żeby, bo z każdym, to przez telefon to porozmawiałem, to jedna rzecz, ale ja chcę też paszczowo z tobą porozmawiać, Janusz, przyjadę
1: oko w oko, tak.
2: Oko w oko. I przyjechałem, pamiętam, że tam ciężko do niego było dojechać, ale każdy wie, gdzie Siana mieszka. Ja przyjechałem moją Padliną, takim dużym samochodem, zaparkowałem, czekam, bo było jeszcze 9, mówię, no i potem zadzwoniłem, nikt nie odebrał, potem pani podeszła. Ona młoda była, nie w podeszłym wieku. I ja mówię, tak, to jestem ja, Tarek z Kabaretu Tej, tu jest ten. Ja tu poczekam, jak Janusz wyszedł, tam parę minut porozmawiać, żebyśmy te. No i tak wiesz, 20 minut, pół godziny, tam nie wiem, 20 minut. I nigdy nie wyszedł. Nie wiem, może się źle czuł, może Kabaretu Tej nie lubi. Ja mu nigdy nie nabruździłem. I zawsze się starałem właśnie mieć takie szczere rozmowy, jak z tobą mam na przykład. Nawet do Krzysiu Piasecki, jego dobry kolega. Tak. A on z Wrocławia, także żeśmy wielokrotnie razem występowali. Mówi, Krzysiek, ty zadzwoń do Janusza, powiedz, że przecież jestem normalny człowiek. Chcę parę pytań zadać i przecież nic takiego złego nie napiszę, żeby on się nie bał. No i on potem zadzwonił, mówi z powrotem do mnie, dzwonił Tadek, no, ale on z kabaretem nie chce mieć do czynienia. On mówi, to już taki już jest, że jak ja dzwonię, Krzysiek mówi do mnie,
1: tak.
2: I słyszę, halo, to ja wiem, że to nie jest dzień na rozmowę między Piaseckim a Rewińskim, bo taki miał charakter. Charakter na literę R. Chciałeś mieć, to masz ten charakter.
0: Alfabet Kabaretu Tej w Radiu Pogoda.

0: Alfabet Kabaretu Tej w Radiu Pogoda.
1: Pomyślałem, że powiem Państwu, a co mi tam, że w ostatnim tygodniu wakacji, czyli od 24 sierpnia między 10 a 14, będą Państwo mieli okazję zdobyć tę książkę, do której tak często wracamy z Tadeuszem Osipowiczem w naszych cotygodniowych rozmowach. Nazywa się Kabaret Tej z tyłu sceny. Codziennie padnie jedno pytanie, zadamy je Państwu na antenie Radia Pogoda o umówionej porze, a potem to już będzie się liczyć wiedza i szybkość odpowiedzi. Uprzedzam tylko, że książka jest rozmiarów płyty winylowej, tylko grubość jest większa, bo i ciężar spory, prawie 2,5 kilo. O szczegółach zabawy jeszcze będę Państwa informować na antenie Radia Pogoda, pewnie nie tylko w piątek.
0: Radio Pogoda.

0: Autopromocja.
1: O tej książce mówi cała Polska. Lalka Bolesława Prusa. Powieść, która wzbudza więcej emocji dziś niż w czasie swojej premiery 140 lat temu. Zanim obejrzysz, posłuchaj oryginału. Już jutro od 8:00. Tylko w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Spakowani! Możemy wyjeżdżać na urlop!
3: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
2: Pamiętałem o wszystkim.
3: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
2: Dokładnie, kochanie.
3: Ale także ginkgo biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
2: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
3: W końcu zobaczymy kawałek świata.
4: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
5: Wygodne i tanie ładowanie elektryków. Jedni powiedzą, że ma swój urok, inni, że czar, a my, że charge. Orlen Charge zapewnia komfort na nowoczesnych hubach na trasie i szybkich stacjach ładowania w miastach. Za aplikacją Orlen Witaj ładuj taniej o 50 groszy za jedyne 2 zł i 19 groszy za kilowatogodzinę na ładowanie DC. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką na DC 2,69 za kilowatogodzinę. Szczegóły na orlencharge.pl. Orlen z energią.
1: Została ostatnia reklama.
6: Mówisz nabiał na

kupie 6 sztuk. Limit dzienny 12 sztuk na kartę, a wszystkie skyry 2 plus 1 najtańszy gratis. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 2 gratis na kartę. Od zawsze na zawsze. Biedronka. Codziennie niskie ceny.

0: Alfabet Kabaretu Tej w Radiu Pogoda.
1: O rekordzie szlabanu już rozmawialiśmy.
2: Tak, ten szlaban, wiesz, taki prosty ten rekord, 56 w Kongresowej, ale myśmy
1: objeżdżaliście i wszędzie.
2: W Gdyni, i w Szczecinie, i w Rzeszów, i Wrocław, i Olsztyn. Mhm.
1: I to jest rekordowe przedstawienie też z tego powodu, że tam bardzo dużo osób było w to zaangażowanych, w to całe przedstawienie. No bo jak mówiłeś, ci wszyscy artyści, którzy wam...
2: Wiesz, artyści to grali, pestka, ale wiesz, że trzeba było nosić tego scenografii.
1: No właśnie, jeszcze scenografia.
2: Bo masz na granicy, na Woźnej 44, gdzie jest, wiesz, budka, okno, przez którą tam widać tyłek czasami, tak. Goły stripteaserki. A tutaj masz te metry i wiesz, do przeniesienia autokary. Ja sobie wyobrażam, ile tych wtedy tirów nie było. Stary chyba jeździły, woziły rzeczy. No to jest, wiesz, dużo było. Mhm. A nie mogliśmy znaleźć piłeczek ping-pongowych, ani polskich, ani chińskich. Wszystkie składnice harcerskie Wojtek Michalski, który był odpowiedzialny za to, objechał, żeby to znaleźć, bo te setki, tysiące piłeczek padało na scenę jako kulologia. I to był ważny przedmiot, który był obgrywany przez Zenka i Smolenia wiele razy na scenie jako tempota kulomiota. No wszystko było na temat kulologii. I ja pamiętam, że gdzieś tam dostał ten Wojtek Michalski, jakiś tam strażnicy harcerskiej, składnicy, nie strażnicy, składnicy harcerskiej, to tak był zadowolony, jak przywiózł takie parę pudeł, bo te pudła wypadały, wyobraź sobie, na scenie lecą tysiące, i to jest tak, zanim się uspokoją. I to widać właśnie na tych, na zdjęciach, czy widać na wideo. Takie drobnostki małe, nikt by o tym nie pomyślał, ale no każdy był odpowiedzialny za to, żeby to wypadło, bo to musi być, każdy musi wejść na to w tym momencie, bo jak robisz dziurę, albo jak nie wejdziesz, albo zapomnisz się, albo nie wiem, co tam robisz, i naraz ludzie na scenie stoją.
1: Nie można iść dalej, tak.
2: To ktoś się może zdenerwować.
1: No tak, pierwszy sekretarz na pewno. A nie, ten to akurat byłby w siódmym niebie.
2: I byłaby cisza.
1: Ale ciszy nie będzie, bo posłuchamy teraz Hanny Banaszak, która także występowała w tamtym czasie z Tejem w sali kongresowej i także jeździła z nim po kraju, o czym była mowa dzisiaj przed momentem. To będzie nagranie z Wrocławskiego Teatru Polskiego. Piosenka nazywa się Zaniedbujesz mnie. Warto też zwrócić uwagę na chórki, bo usłyszymy w nich Zbigniewa Wodeckiego i Tadeusza Osipowicza.
0: Alfabet Kabaretu Tej

0: Alfabet Kabaret Day w Radiu Pogoda.
1: Kończy się dzisiejsze spotkanie z Tadeuszem Osipowiczem i Kabaretem Tej, ale wracamy w następną sobotę, żeby opowiedzieć Państwu o trzech ważnych dla Teja postaciach: Bogdanie Smoleniu, Rudim Schubercie i Hubercie Szymczyńskim, oraz żeby posłuchać piosenek śpiewanych przez Rudiego Schuberta i Bogdana Smolenia, a pisanych przez Huberta Szymczyńskiego. A dzisiaj proszę zostać z Radiem Pogoda, bo od 14 przywitają się z Państwem Świnki 3 w składzie Wojciech Pijanowski, Krzysztof Szewczyk i Włodzimierz Ziętarski.
0: Alfabet Kabaret Tej w Radiu Pogoda.

0: Mega, mega, mega, mega, mega, mega.
1: Marian,
0: mega,
1: co ty robisz?
0: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
2: Mega okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2699 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
3: Żyj bez ograniczeń, nawet przy śmiechu, wysiłku czy dźwiganiu. Czuj się pewnie.
4: Za utrzymanie kontroli w oddawaniu moczu odpowiadają m.in. mięśnie dna miednicy. Sięgnij po Regulinal i wspomóż ich prawidłową pracę. Suplement diety Regulinal zawiera aż 11 składników, m.in. magnez i witaminę D, które wspomagają prawidłowe funkcjonowanie mięśni, w tym mięśni dna miednicy. A wyciąg z ziela na włoci wspiera zdrowie pęcherza.
3: Regulinal pomoże zachować kontrolę.
4: Regulinal. Komfort, na który zasługujesz.
3: Aflofarm.
5: VeloBank to królestwo nowoczesności i wygody, w którym doskonale służy Ci aplikacja z wirtualną asystentką Velo. Zdejmie Ci z głowy wszystko, poza koroną. To co? Pozwolisz traktować się po królewsku przez najbardziej innowacyjny bank? VeloBank zdobył tytuł najbardziej innowacyjnego banku w konkursie liderów świata finansów w kwietniu 2026 roku, organizowanym przez MMC Polska SA. Wyniki konkursu dostępne na stronie bankowościubezpieczenia.pl/konkurs.
6: Wzięłam coś na infekcję intymną i objawy zniknęły.
7: Ale pozostała zaburzona flora bakteryjna, która sprzyja nawrotom. Dlatego, gdy dopadnie Ci infekcja intymna, od razu sięgnij po Iladian Direct Plus. Iladian Direct Plus działa nie tylko na przyczynę infekcji, ale może redukować jej objawy już po jednym dniu stosowania oraz wspiera przywrócenie prawidłowej mikroflory. Iladian pomocniczo w leczeniu zapalenia pochwy. Aflofarm to jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
8: Castorama!
9: Teoria
8: i praktyka.
9: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
8: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą Ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
10: Z lekkimi objawami menopauzy da się żyć. Ale jeśli są uciążliwe, to potrzebne Ci jest silniejsze wsparcie. Jest nim Climea Forte. Suplement diety Climea Forte zawiera wysoką dawkę izoflawonów i wyciąg z szyszek chmielu, który pomaga łagodzić uderzenia gorąca, drażliwość oraz nocne poty. Dodatkowo dzięki zawartości nasion lnu Climea Forte wspiera kontrolę prawidłowej wagi ciała. Climea Forte. Menopauza lżejsza niż myślisz. Aflofarm.
2: Mega okazje, a do tego 48 godzin turborabatów na MediaExpert.pl. Super produkty w super niskich cenach.
11: Została ostatnia reklama.
12: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
13: Klasyczny objaw żylaków, ta ciężkość, ból i obrzęki nóg.
12: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
13: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
12: Czyli?
13: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
14: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
15: Reklama.

0: nami noc. W górach śniegu moc okrywa wszystko. Czort jedyny wie, co rzuciło mnie w to uzdrowisko. Na parkiecie szum, w czasowiczów tłum spleciony gęsto. Siedzę tutaj sam, a przed sobą mam orkiestrę męską. Typ, co szarpie bas, wie, że nadszedł czas, gdy w kimś na bańce czuła struna drgnie i rozpoczną się góralskie tańce. Jest górala wart, taniec, gdy masz fart, gdy dziewczę kwili. Z basem typ to wie, więc uśmiecha się i już po chwili.
1: Dla sympatycznej panny Krysi z Turnusu III od sympatycznego pana Waldka Pucio, Pucio, jesteś.

panna Krysia, panna Krysia królowała na turnusach nie od dzisiaj, a każdego roku właśnie o tej porze.

0: śledził wciąż jej każdy gest i krok. Za oknami noc, w górach śniegu moc na drzewach wisi. Czort jedyny wie, że basista też się kocha w Krysi. Wie jedyny czort, co kosztuje to, by wciąż od nowa brać kontrabas i, tłumiąc pożar krwi, tak anonsować.
1: A sympatycznie pan Krysi z Turnusu III, sympatycznego oczywiście niewątpliwie pana Mietka. Pucio, pucio.

A Krysia, panna Krysia, z panem Mietkiem, co się tuż przed chwilą przysiadł, przemierzała wzdłuż i przez parkietu przestrzeń, ale nigdy nie spojrzała ku orkiestrze, skąd basisty rozmarzony wzrok śledził wciąż jej każdy gest i krok. Za oknami noc, w górach śniegu moc okrywa wszystko. Cały turnus śpi, a wśród innych śniwi nasz basista, że dokoła szum na parkiecie tłumaczy.

teraz dla sympatycznej panny Krysi z turnusu trzeciego ode mnie. Panu Krysiu.

0: dla sympatycznej panny Krysi z turnusu trzeciego. Od sympatycznego niewątpliwie pana Waldka. Bucio! Bucio! Jesteś pytaw czasa w tych góralskich lasach.
1: Autopromocja.
2: Jak wygrać 2000 zł na wymarzone w czasy w Radiu Pogoda?
3: No i tak właśnie wygląda zwycięstwo. Nagrodę główną 2000 zł dzisiaj wygrywa pan Stanisław. Gratulacje.
4: Dziękuję ślicznie, po ciężkim boju było.
2: Ty też możesz zostać laureatem 10. edycji konkursu Fundusz Czasów Pogodowych. Zgłoś się już teraz na radiopogoda.pl.
1: Autopromocja. Reklama.
5: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
6: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
5: TravistoFast i Travisto.
6: Aflofarm.
7: Im częściej my widzimy Ciebie, tym rzadziej Ty widzisz nas. Możemy planować zobaczyć się ponownie, ale wolimy planować nie zobaczyć się ponownie. Przynajmniej tak wygląda nasza wizja serwisowania. Wjedź w nowy sezon i sprawdź wiosenno-letnią ofertę opon w serwisie Dacia już teraz. Więcej informacji w serwisach i na dacia.pl/oferta/sezonowa.
8: Zaprasza VIPCAR. Opole, ulica Puszaka 6. Nysa, ulica Piłsudskiego 3.
9: Mega, mega, mega, mega, mega, mega.
10: Marian,
9: mega,
10: co ty robisz?
9: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
11: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Google TV TCL 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
12: Została ostatnia reklama.
13: To jest instrukcja postępowania w przypadku wszawicy. Po pierwsze, nie panikuj. Po drugie, kup w aptece sprawdzony Lexora Forte, jedyny taki szampon leczniczy. Po trzecie, nałóż odpowiednią ilość i umyj włosy, a piany spłucz po 10 minutach. Po czwarte, wyczesz włosy. Proste, prawda? Sora Forte, ekspresowy lek na wszawicę. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Sora Forte, permetrinum 10 mg na mililitr. Wszawica głowowa u osób w wieku powyżej 3 lat. Aflofarm.
1: Reklama.
14: O rany, już jest godzina 14. W związku z tym zapraszam Państwa na wiadomości, prognozę pogody, a potem do nas, do Świnek Trzech.
15: Mimo upału tłumy zebrały się na paradzie wojskowej w Warszawie. Donald Trump chce wcielić cieśninę Ormus do USA. Statek wycieczkowy utknął w porcie. To

0: Warszawskiej z 1920 roku i zatrzymania pochodu bolszewików na zachód. Centralne uroczystości odbywają się tradycyjnie w Warszawie. Druga parada marynarki wojennej odbyła się na Zatoce Gdańskiej. Natomiast jednocześnie obchody Święta Wojska Polskiego trwają w całym kraju i tak na warszawskiej Cytadeli jeszcze przez 4 godziny czynna jest wojskowa strefa edukacyjna, gdzie można spotkać się z żołnierzami, obejrzeć z bliska sprzęt wojskowy. Takie podobne strefy zapraszają do siebie m.in. w Gdyni, Krakowie, Giżycku, Stalowej Woli, Tarnowie, Piekarach Śląskich, Bydgoszczy, Łodzi czy Radomiu. Donald Trump zapowiada, że wcieli ciśnienie Ormus do USA. Swój nowy plan prezydent Stanów Zjednoczonych ogłosił na wiecu w Nowym Jorku. Iran, który kontroluje wodny przesmyk i skutecznie blokuje światowy transport paliw, odpowiedział, że gruźb Trumpa się nie boi, a Ormus pozostanie w ich rękach. Trump już wielokrotnie zapowiadał ekspansję terytorialną USA. Chodziło mu m.in. o Grenlandię, Kanadę i Wenezuelę. Sytuacja hydrologiczna na Dolnym Śląsku staje się coraz bardziej niepokojąca. W Głogowie poziom Odry spadł do zaledwie 130 kilku centymetrów, a prognozy na najbliższe dni przewidują dalsze spadki. O tym, że w rzece brakuje wody, a susza hydrologiczna pogłębia się z każdym dniem, alarmuje Tomasz Stolarek z głogowskich obiektów usługowych.
1: Że ta woda tak naprawdę, gdyby teraz zaczął taki opad, to ona bardzo szybko do tej rzeki dojdzie. Cały czas mówimy o tej retencji, no ale żeby mieć tą retencję, to trzeba mieć z czego tą wodę też gromadzić.
0: Tak drastycznie niski stan wody całkowicie uniemożliwia normalną żeglugę i wstrzymał kursowanie lokalnego statku wycieczkowego. Radio
2: Pogoda. Pogoda.
0: Wróciły wysokie temperatury dziś nawet na Podlasiu do 28 stopni, na Mazowszu i na Lubelszczyźnie do 30-31, w Trójmieście do 32, na Dolnym Śląsku nawet 33 stopnie najcieplej, w Szczecinie do 35, miejscami 6 stopni.

0: muzyka oraz gry to my.
1: Dzień dobry Państwu. Świnki trzy witają, czyli Włodek,
2: Ziętarski,
1: Wojtek,
2: Pijanowski
1: i
2: Szewczyk.
1: O,
2: nie,
1: Krzysztof.
2: Nie Krawczyk, tylko Szewczyk.
3: A ja powiedziałem Krawczyk?
2: Nie wiesz, co mówisz.
3: Nie, wiem, tylko mi nie wychodzi.
1: To w takim razie zapowiem piosenkę może. Tak, będzie najlepiej,
2: będzie
1: prawda?
2: Spokój, tak.
1: Tak. Proszę Państwa, to był naprawdę duży przebój. Nie wiem, czy wszyscy pamiętają, młodzi to w ogóle, na pewno nie. Henryk Fabian, on był mężem Kasi Sobczyk, chłopak ze Szczecina. Taką miał konotację troszkę, jak taki chłopak z Przedmieścia, taki trochę był zowarty. Ale fajnie śpiewał.

0: Stacji 3, czyli Wojciech Pijanowski, Krzysztof Szewczyk i Włodzimierz Ziętarski w Radiu Pogoda.
1: Dzień dobry Państwu, Świnki 3 się kłaniają, czyli Wojciech Pijanowski,
2: Krzysztof Szewczyk,
3: Włodzimierz Ziętarski.
2: I teraz będzie pytanie od Wojtka, co dzisiaj w programie.
1: Nie, ale
2: nie wiadomo,
1: właśnie.
2: Nie wiadomo, dlatego że tak ten program wygląda, że my się spotykamy. Nieraz nawet dochodzi do czegoś takiego, że telefonicznie pytamy się nawzajem,
1: co
2: jest w programie. No, i zwykle odpowiedź jest taka, nie wiem. No to ja też nie wiem. No to
3: zaczyna. A ja mogę ciebie zapytać?
2: Tak.
3: Czy cieszysz się ze swojego nazwiska? A powinieneś, bo zobacz. Znaczy... Szewczyk, raz. A to Pijanowski, Ziętarski, to trwa i się wlecze. A on, jak z armaty, bum.
1: A wiesz co, kiedyś na jakiejś takiej konferencji psychologicznej występował jeden facet, który miał wykład na temat właśnie a propos nazwisk.
3: No.
1: Że ci, którzy mają nazwiska na ostatnie litery alfabetu, to mają kompleksy, bo zawsze na końcu sobie. A na to stał drugi i powiedział, że on absolutnie protestuje, to jest nieprawda, to są złe wyniki badań. To ten się go pyta, dobrze, a może się pan nam przedstawić? Tak, doktor AR jestem.
2: No świetne nazwisko. Ale czy was w młodości, w dzieciństwie dzieciaki jakoś przezywały na bazie nazwiska, zmieniały wasze nazwisko?
3: Ja miałem cygan.
2: A jak to z wyglądu?
3: Takie normalne, byłem czarny.
1: Takie kiedyś. Normalne, co się kojarzy ze mną.
3: A to cię piano mówi, tak?
1: Siuks.
3: A dlaczego?
1: A tego to nie wiem.
2: A na mnie Czyczyk.
3: Jak?
2: Czyczyk.
1: Bo jeszcze nie umieli mówić.
3: Jeszcze nie umiem tego powiedzieć. No, spróbuję.
2: Rockin' Robin. 68 lat temu powstała ta piosenka.
3: A państwo...

0: sport, muzyka oraz gry to my.
1: Bo tak się tak rozpędziłeś, że na temat pisania listów, kartek. Ja pisałem.
2: Ja też. To było piękne zajęcie. Mało. Wtedy zacząłem pisać wiersze. Nawet mogę jeden powiedzieć, jakbyście chcieli.
1: Ja pamiętam, że dostałem list.
2: Ode mnie?
1: List miłosny dostałem w podstawówce, chyba to było w czwartej klasie. Albo w trzeciej. I tak, wiesz, dziewczyny poprosiły mnie z innego rzędu, żeby podać im zeszyt. No więc podałem, oddałem po chwili z powrotem, patrzę, tam w zeszycie jest list.
3: No i co? Było napisane?
1: Bałem się przeczytać, otworzyć ten list. Dopiero, jak skończyły się lekcje, pobiegłem do domu i tam w skrytości otworzyłem.
2: Patrzcie,
3: jest. Co było napisane?
1: Pisała fajna dziewczyna, że chciała, żebyśmy razem chodzili do kina i od razu powiedziała, napisała, że ona zawsze za siebie będzie płacić.
2: Ale patrzcie, jacy jesteście. Ja chciałem wiersz mój powiedzieć, to nikogo to nie interesuje. Ja napisałem miłosny wiersz kiedyś.
3: Jeden?
2: Jeden.
3: A ja pamiętam taką pocztówkę jedną z Paryża.
2: No.
3: A była niesamowita, bo była trójwymiarowa.
1: No były takie te.
3: Pamiętacie?
1: Były.
2: Taki, były, oczywiście.
3: No, panią z Foliberze.
2: To się tak, ona się rozbierała, jak się przekazało.
3: Nie, to rozbierała się na długopisie.
2: Na długopisie.
3: A ja mówię o pocztówce.
2: No panie, jedno obok drugiego leży, no.
0: Były sobie świnki trzy, świnki trzy, świnki trzy.
4: Świnki trzy
5: w Radiu Pogoda.
4: Radio Pogoda.

0: kochać w taką noc to grzech, gdy sercu serca brak.
1: Autopromocja.
2: Jak zabrać na wakacje wszystkie ulubione piosenki bez dodatkowych opłat i przekraczania limitu bagażu?
3: Weźmiemy tylko namiot, plecaki dwa.
2: Ściągnij aplikację Radia Pogoda na swój telefon i to całkiem za darmo. Szczegóły na radiopogoda.pl.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Mówisz, nabiał na śniadanie.

0: sześciu sztuk. Limit dzienny 12 sztuk na kartę, a wszystkie skyry 2 plus 1 najtańszy gratis. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 2 gratis na kartę. Od zawsze na zawsze. Biedronka. Codziennie niskie
1: ceny. Nawet kiedy rzucisz palenie, drogi oddechowe są cały czas podrażnione, co sprzyja występowaniu kaszlu palacza. Sięgnij po Detusan, specjalistyczny produkt na kaszel palacza. Pastylki do ssania Detusan powstrzymują odruch kaszlu i chronią błonę śluzową gardła podrażnioną przez papierosy. Detusan. Uwolnij się od kaszlu palacza. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzenie kaszlu i chrypki, nawilżanie i ochrona błony śluzowej gardła. Aflofarm. Palenie szkodzi zdrowiu. W przypadku dolegliwości ze strony układu oddechowego zalecana jest diagnostyka w celu ustalenia przyczyn.
2: Marian, okazja jest.
3: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
2: Ale to mega okazja w Media Expert.
3: A nie, no to już wróciłem.
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Saeco Granaroma. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
5: Została ostatnia reklama.
6: Jeszcze nie śpisz?
7: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
6: Ja mam ten problem, co powinnam brać?
7: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji działającej na żylaki i uczucie ciężkich nóg, ponieważ przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły. Rostil Max jest doskonały na objawy przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych.
8: Rostil Max, podwójna moc na żylaki. Tabletka 500 mg wapnia do wyzylanu jednowodnego. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
9: Reklama.

0: Finki 3.
1: Sport, muzyka oraz gry to my.
2: Proszę Państwa, teraz czeka nas przeżycie, bo mieliśmy tutaj dyskusję z moim przyjacielem Krzysztofem, czy dopuścić do tego, żeby Błodek wiersz, o który się upominał, powiedział, czy nie. Było głosowanie, no i wygrało, że masz powiedzieć ten wiersz. Mów.
3: Ten miłosny, tak?
4: Ja powiem wprowadzenie małe. Ja powiem. To było tak, jak się trzeba było napisać jakiś wiersz miłosny, to najpierw czerpałem inspirację z różnych tomików poetyckich miłosnych.
2: A myślałem, że z natury.
4: Z natury to potem czerpałem, jak doszło do właściwej adresatki. Uwaga. Ona miała na imię Aśka. Potem się okazało, że była matką bardzo znanej dziennikarki dzisiaj i miała na imię Joannena. I było to tak. Niechaj mnie Aśka o wierszyk nie prosi, bo kiedy Aśka wreszcie do mnie wróci, to się poezją cały świat rozzłodzi, więc niech się Aśka zawczasu nie smuci.
3: No i jaki był efekt tego wiersza?
2: Uciekła czy przyszła?
4: Kocham ją ciągle.
2: Ale to ty, ja się pytam, Krzysiek się pytał o efekt.
4: Panie, we mnie ktoś się mógłby zakochać, ludzie.
2: Wszyscy cię kochają, Włodzie, jeszcze tak ubrany, jest, pięknie jesteś, tak.
3: Słuchaj, teraz będzie w takim razie piosenka, taka mi przyszła do głowy, gdzie, no może to właśnie to była ta Aśka. Ona opowiada, zwierza się, że była na potańcówce. Zobaczyła go, stał sam, patrząc smutno i nieśmiało. To o tobie.
4: To ja.
3: Tak. Zatańczyliśmy i ona, Aśka, już wiedziała, że nigdy nie pozwoli ci odejść.

0: Wakacji 3, czyli Wojciech Pijanowski, Krzysztof Szewczyk i Włodzimierz Ziętarski w Radiu Pogoda.
1: Proszę Państwa, przypomniałem sobie, że nie powiedziałem, co będzie dzisiaj w programie. Będą dowcipasy, będziemy dzwonili też do kogoś. No i tyle. A czy inspektor Oko nas odwiedzi, to nie wiadomo.
2: A mi się przypomniała anegdota pewna, taka życiowa, która miała miejsce, ale to trochę później.
1: Wszystko później. No, odkładamy wszystko na później. Bardzo dobrze.
3: Były sobie świnki trzy, świnki trzy, świnki trzy.
0: Świnki trzy w Radiu Pogoda.
4: Mega,
5: Marian, co ty robisz?
4: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
6: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł. Teraz za jedyne 3699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
7: Znów ten ból.
8: Bolesna zmiana w jamie ustnej?
7: Mm-hmm.
8: To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan.
7: Oh.
8: Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
9: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
8: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
10: Kochanie, to mi przypomniało, że pora zmienić auto.
11: To nie jest pora.
10: Właśnie, że to najlepsza pora, bo to pora na rabat w MG, aż do 15 tysięcy złotych.
12: Lato w MG to pora na MG HS Hybrid Plus z rabatem w cenie już od 122 900 zł. Sprawdź naszą ofertę. Promocja obowiązuje od 1 lipca do 30 września na model MG HS Hybrid Plus z roku produkcji 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
13: To jest instrukcja postępowania w przypadku wszawicy. Po pierwsze, nie panikuj. Po drugie, kup w aptece sprawdzony Lexora Forte, jedyny taki szampon leczniczy. Po trzecie, nałóż odpowiednią ilość i umyj włosy, a piany spłucz po 10 minutach. Po czwarte, wyczesz włosy. Proste, prawda? Sora Forte, ekspresowy lek na wszawicę. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Sora Forte, permetrinum 10 mg na mililitr. Wszawica głowowa u osób w wieku powyżej 3 lat. Aflofarm.
14: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpam.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
15: Skąd ta pianek, kochanie?
14: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpam.pl, regulaminy.
16: Boli, swędzi,
17: piecze, a do tego nawraca.
18: Hemoroidy. Jest prosty sposób, żeby je wyleczyć. Zastosuj krem Proctohemolan, który łagodzi dolegliwości natychmiast po zastosowaniu. Do tego wzmacnia żyły, by objawy nie powracały. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem, tribenozyd, lidokaina, zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
19: To była zwykła, spokojna noc, aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany, trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
0: Została ostatnia reklama.
20: Żyj bez ograniczeń, nawet przy śmiechu, wysiłku czy dźwiganiu. Czuj się pewnie.
21: Za utrzymanie kontroli w oddawaniu moczu odpowiadają m.in. mięśnie dna miednicy. Sięgnij po Regulinal i wspomóż ich prawidłową pracę. Suplement diety Regulinal zawiera aż 11 składników, m.in. magnez i witaminę D, które wspomagają prawidłowe funkcjonowanie mięśni, w tym mięśni dna miednicy. A wyciąg z ziela na włoci wspiera zdrowie pęcherza.
20: Regulinal pomoże zachować kontrolę.
21: Regulinal. Komfort, na który zasługujesz.
20: Aflofarm.
22: Reklama.

0: Autopromocja.
1: Płyty, które tworzą historię polskiej muzyki.
2: Okładka w formie gazety z kolorowym tytułem Czerwono-Czarny. Czy trzeba dodawać coś więcej? Tak, bo na płycie wspaniałe melodie i znakomici współpracownicy. Karin Stanek, Toni Kecher, Kasia Sobczyk i szlagiery autorstwa m.in. Ryszarda Poznakowskiego.
1: Płyta na lata w Radiu Pogoda. Słuchaj już jutro od 10. Zaprasza Asia Kruk.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Au! Znów ten ból.
4: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
5: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
4: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
6: Mega okazje w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją. Do 40 rat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Panie, to mi przypomniało, że pora zmienić auto.
8: To nie jest pora.
7: Właśnie, że to najlepsza pora, bo to pora na rabat w MG aż do 15 000 zł. Lato.

0: 30 września na model MG-HS Hybrid Plus z rocznika 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
1: Została ostatnia reklama.
2: Boli, swędzi,
3: piecze, a do tego nawraca.
4: Hemoroidy. Jest prosty sposób, żeby je wyleczyć. Zastosuj krem Proctohemolan, który łagodzi dolegliwości natychmiast po zastosowaniu. Do tego wzmacnia żyły, by objawy nie powracały. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem, tribenozyd, lidokaina, zewnętrzne i wewnętrzne żelaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Reklama.
6: Godzina 15, wiadomości za chwilę, prognoza pogody, po wiadomościach, a po prognozie pogody Świnki 3 wracają.
7: Katastrofa małego samolotu pod Łowiczem. Pilot jest w szpitalu. Lotnisko w Katani znów działa po 8 dniach paraliżu. Alerty przed upałami niemal w całym kraju, ale na horyzoncie widać już zmianę pogody.
8: Radio Pogoda. Wiadomości o 15.
7: Agnieszka Trojanowska, BIS. Do katastrofy ultralekkiego samolotu doszło przed południem w rejonie Łowicza w Łódzkiem. Samolot z nieustalonych powodów spadł na teren leśny w okolicach wsi Bobrownik. 50-letni pilot przeżył. Do szpitala został przetransportowany ratowniczym helikopterem. Na miejscu wypadku pracują policjanci, którzy wyjaśniają okoliczności i przyczyny zdarzenia. Dzięki historii Polska potrafi ocenić współczesne zagrożenia, przekonywał prezydent na obchodach Święta Wojska Polskiego w Warszawie. Karol Nawrocki mówił o bohaterach bitwy.

0: Tylko ten, kto jest silny, dobrze przygotowany, rzeczywiście niepodległy i suwerenny.
1: Parada wojskowa odbyła się tradycyjnie w Warszawie, natomiast druga parada marynarki wojennej na Zatoce Gdańskiej. Lotnisko w Katanii na Sycylii zostało ponownie otwarte po 8 dniach paraliżu z powodu wzmożonej aktywności pobliskiego wulkanu Etna i emisji pyłu wulkanicznego uniemożliwiającego lądowania i odloty. W ciągu 8 dni paraliżu w Katanii odwołano kilkaset lotów. Włosi mówią o największym od 20 lat kryzysie w ruchu lotniczym. IMGW wydało ostrzeżenia przed upałami dla 15 województw. To jednak chwilowe uderzenia. Gorąca w nocy pogoda zacznie się zmieniać, mówi Przemysław Makarewicz z IMGW.
2: Od północnego zachodu w niedzielę zacznie się wyraźnie ochładzać. Front będzie wędrował w głąb Polski w niedzielę, niosąc przelotne opady deszczu, burze, miejscami ulewne opady deszczu, silne porywy wiatru.
1: W przyszłym tygodniu temperatura ma nie przekraczać już 24 stopnie.

0: Pogoda.
1: Dziś gorąco i słonecznie, jutro już początek zmiany pogody. Jedynie na krańcach południowo-wschodnich utrzyma się słońce i bezchmurne niebo. W pozostałych regionach niedziela z większym zachmurzeniem, a na północnym zachodzie także z opadami. Jutro na termometrach do 34 stopni na Podkarpaciu, do 30 w centrum, do 21 na Pomorzu.

0: Jedynki 3, czyli Wojciech Pijanowski, Krzysztof Szewczyk i Włodzimierz Ziętarski w Radiu Pogoda.
1: Dowcipasy mają być.
2: Mam.
1: Masz?
2: Mam. Już dwa nawet.
1: Już się boję.
3: A ja taką historyjkę krótką teatralną opowiem.
1: Dobrze, ale to później, bo jeszcze mamy telefon, będziemy
3: mieli. Ale jakie później, cały czas później, no.
1: No później, no myśl wszystko na koniec. No.
3: Nie, ja lubię od razu mówić.
2: Na koniec co ja mogę.
3: Ty to, co możesz, to my zadecydujemy, co ty możesz. Dobrze. Zespół brytyjski Zombies.

0: Trójki Trzy, czyli Wojciech Pijanowski, Krzysztof Szewczyk i Włodzimierz Ziętarski w Radiu Pogoda.
1: Krzysiu, nadszedł ten moment, to ten, co ty nazywamy go później.
2: Tak bywa w teatrach, mi się to bardzo podoba, w kinie również, że obsługa również angażuje się w to, co się dzieje na estradzie. No i było to tak, to było podczas przedstawienia Drzewa umierają stojąc, autorstwa Alejandro Cassony. Bileterka zauważyła w pewnym momencie, że jeden z widzów, wygodnie rozparty w fotelu, smacznie sobie śpi, a nawet momentami pochrapuje. Oburzona, ale strasznie oburzona, podeszła do niego i trąciwszy go łokciem, wyszeptała: jak pan może spać, siedząc, kiedy drzewa umierają stojąc?
3: Ja państwu powiem, a muszę to powiedzieć teraz, powiem, mamy polski odpowiednik tej całej sytuacji. Nie wiem, czy wiecie, że w Teatrze Kameralnym w Warszawie główną rolę w tym przedstawieniu grała Mirosława Ćwiklińska.
1: A, Mieczysława.
3: Mieczysława Ćwiklińska. I słuchajcie, to było coś fantastycznego.
2: Nie byli na ty.
3: Oj nie, dlatego, że ona była troszeczkę młodsza ode mnie. I muszę wam powiedzieć, że to była rola wielka i to była rola, którą grała do końca życia i właściwie można powiedzieć, że umarła tak, jak marzyła na scenie. To było wydarzenie na scenie.
2: Panowie, czy wy pamiętacie, z jakim zespołem śpiewał Stan Borys?
3: Kurczę, nie pamiętam.
1: Ja nie wiem. Ale
2: wiecie,
1: myślę,
2: skąd,
1: że...
2: wiecie, z jakiego miasta pochodził?
1: Kto?
2: Stan Borys. Tak, dobrze.
3: Bo on był u mnie na wyselu.
1: Lodówkę ci dał, pamiętam.
3: Tak. To
1: pamiętam.
3: Nie on, lodówkę, ale...
1: Dobrze.
2: Zespołem Blackout.
1: Tak.
2: No i teraz razem wykonają piosenkę.

0: świnki, trzy.
1: Sport, muzyka oraz gry to my.
2: Proszę Państwa, chciałem złożyć oświadczenie. Chciałem przeprosić kolegę, koleżankę dyrektorkę, kolegę Pianowskiego i kolegę Szewczyka za to, że ja strasznie dużo dzisiaj mówię. Ja naprawdę bardzo przepraszam, ale na staro lata tak mi się jakoś porobiło, że gadam i gadam. No. Przepraszam, a szczególnie za to, że gadam bez sensu.
3: A chrapiesz w nocy?
2: Nie, ale noga mi rusza.
3: Jak śpisz?
2: Co? Biegam.
3: Ale skąd wiesz, że nie chrapiesz? Jak śpisz?
2: Słusznie. Nigdy się nie obudziłem.
3: No widzisz.
2: Także, muszę się nagrać. I wam puszczę wtedy w programie.
3: Nie.
1: Były sobie świnki trzy.
4: Świnki trzy w Radiu Pogoda.

0: dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days.
1: Karma dla kota Whiskas 120 saszetek, tylko 120 zł już od złotówki za saszetkę. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 145,99. Allegro Days do 17 sierpnia.
2: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
3: W Media Expert wyprzedzaj.

0: elektryki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Boli, swędzi,
2: piecze, a do tego nawraca.
3: Hemoroidy. Jest prosty sposób, żeby je wyleczyć. Zastosuj krem Proctohemolan, który łagodzi dolegliwości natychmiast po zastosowaniu. Do tego wzmacnia żyły, by objawy nie powracały. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem, tribenozyd, lidokaina, zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera.
5: Volkswagen.
6: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Media Expert.
7: Została ostatnia reklama.
8: Żyj bez ograniczeń, nawet przy śmiechu, wysiłku czy dźwiganiu. Czuj się pewnie.
9: Za utrzymanie kontroli w oddawaniu moczu odpowiadają m.in. mięśnie dna miednicy. Sięgnij po Regurinal i wspomóż ich prawidłową pracę. Suplement diety Regurinal zawiera aż 11 składników, m.in. magnez i witaminę D, które wspomagają prawidłowe funkcjonowanie mięśni, w tym mięśni dna miednicy. A wyciąg z ziela nawłoci wspiera zdrowie pęcherza.
8: Regurinal pomoże zachować kontrolę.
9: Regurinal. Komfort, na który zasługujesz.
8: Aflofarm.
5: Reklama.

gdzie ścieżek splątanych bezdroża. Ty drogę swą znasz, ty zdołasz ból każdy pocieszyć.

0: Trójki Trzy, czyli Wojciech Pijanowski, Krzysztof Szewczyk i Włodzimierz Ziętarski w Radiu Pogoda.
1: Dzwonimy do kogoś, kogo sobie upatrzyliśmy, rozmawiamy z nim, a waszym zadaniem jest odgadnąć, z kim my rozmawiamy.
2: Halo?
1: Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Krzysztof Szewczyk.
3: Dzień dobry. Wojtek Pijanowski.
4: Dzień dobry. Włodzimierz Ziętarski.
1: Takie mam pytanie, bo zdaje się, że zadzwoniliśmy w momencie, kiedy skończył pan pracę.
2: Tak.
1: A to praca jakaś
2: taka? Troszkę mi się praca przedłużyła, ponieważ jak to często bywa właśnie w naszym zawodzie, czasami mamy tak, że zaczynamy o konkretnej godzinie, natomiast ta praca czasami ona się po prostu wydłuża bądź skraca w zależności od panujących warunków, bądź po prostu też czasu, jaki poświęcamy wykonaniu danej czynności.
1: Czyli to nie jest taka praca za biurkiem?
2: Nie. Czyli powiedziałbym wręcz, że to jest bardziej praca fizyczna.
3: Chodzi o to, że w tej hali jest gorąco, to wtedy są złe warunki, tak?
2: Tak. Bądź też po prostu niektóre czynności trzeba wykonać po prostu powtórnie, bądź je przeanalizować, jak zrobić, jak je wykonać lepiej.
1: A na tej hali
4: to już wiem.
3: Co?
4: No wiem. No proszę państwa, wiem. To musi być ktoś, kto ma do czynienia, proszę państwa, z fruwaniem.
1: Dlaczego?
2: Całolotne.
3: No całonocne. Słyszałeś?
2: Całolotne.
3: Całonocne fruwanie.
4: To nie.
1: Ale to taka ciężka robota jest?
2: No wie pan, może nie taka jakaś bardzo ciężka, natomiast wymaga poświęcenia.
1: Czyli trzeba być poświęconym przed pracą?
3: Na wszelki wypadek chyba.
4: Ha. Dobra, ja muszę zadać pytanie dobijające.
3: No.
4: Czy pan jest teraz na południu Polski?
2: Tak, jestem na południu Polski. Powiedziałbym bardzo na południu. Już się bardziej chyba na południe nie da.
4: A w Zakopanem?
2: Tak, zgadza się.
4: Ogromnie pana lubię i cenię nad wyraz. Za medale.
2: Bardzo mi miło.
4: Też.
3: Ty naprawdę wiesz, co to jest?
4: Tak.
3: Coś takiego. A państwo wiedzą, z kim rozmawialiśmy?
1: No właśnie. To jest zagadka na dzisiaj.
0: Były sobie świnki trzy. Świnki trzy w Radiu Pogoda.

0: świnicy, świnkicy, świnkicy. Sport, muzyka, super gry, Włodek, Wojtek oraz Krzyś.
1: Nadeszły.
2: Nadeszły. Nadeszły się mówi.
1: Chciałem powiedzieć nadejszła.
3: No, to jest nadejszło to piękne słowo. Pamiętasz jeszcze go? Z jakiego filmu?
1: Tak.
3: Kowalski mówił to.
2: Przybyła.
1: Co przybyła?
2: No ona, ta, która miała nadejść.
1: Mama pyta Jasia: Jasiu, dlaczego nie bawisz się już z Grzesiem? A ty byś się chciała bawić z kimś, kto bije, pluje i przeklina? Nie. No właśnie, Grzesiu też nie chce.
3: No to ja mam troszkę inną, poważniejszą sprawę. Przychodzi pan, zgłosił się, że chce tu pracować. Dyrektor pyta: a pan chce pracować tutaj? A on mówi: tak. A ile będę zarabiać? Się pyta pana dyrektora. A on mówi: 1000 zł. Ale potem będzie więcej. To Petyn mówi: wie pan co, panie dyrektorze, to ja przyjdę później.
2: Czy byliście kiedyś na weselu góralskim?
3: Tak.
1: Ja nie byłem.
3: A ja byłem, ledwo dożyłem.
2: Była taka impreza, na której Wodzirej zaproponował, żeby każdy facet stanął obok osoby, która czyni go szczęśliwym. I co się stało? Mało nie zadeptali barmana.
4: Radio Pogoda.

0: to promocja.
1: O tej książce mówi cała Polska. Lalka Bolesława Prusa. Powieść, która wzbudza więcej emocji dziś niż w czasie swojej premiery 140 lat temu. Zanim obejrzysz, posłuchaj oryginału. Już jutro od 8:00. Tylko w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Mega okazje, a do tego 48 godzin turborabatów na mediaexpert.pl. Super produkty w super niskich cenach.
3: Żyj bez ograniczeń, nawet przy śmiechu, wysiłku czy dźwiganiu. Czuj się pewnie.
4: Za utrzymanie kontroli w oddawaniu moczu odpowiadają m.in. mięśnie dna miednicy. Sięgnij po Regulinal i wspomóż ich prawidłową pracę. Suplement diety Regulinal zawiera aż 11 składników, m.in. magnez i witaminę D, które wspomagają prawidłowe funkcjonowanie mięśni, w tym mięśni dna miednicy. A wyciąg z ziela nawłoci wspiera zdrowie pęcherza.
3: Regulinal pomoże zachować kontrolę.
4: Regulinal. Komfort, na który zasługujesz.
3: Aflofarm.
5: Upał. Klimatyzacja w aucie. Jest zimno.
6: A później katar, zatkany nos i ból głowy. Znasz to?
7: Weź Ibuprom Zatoki.
5: Ibuprom Zatoki?
7: Tak, ma dwie substancje. Odtyka nos i zatoki, uwalnia od bólu.
5: Ibuprom Zatoki. Ulga dla nosa i zatok.
7: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Tabletki powlekane. Ibuprofen 200 mg. Pseudoefedryny chlorowodorek 30 mg. Doraźnie w celu złagodzenia objawów występujących w przeziębieniu i grypie, takich jak ból głowy, ból niedrożności zatok obocznych nosa, katar, gorączka, ból gardła, bóle mięśniowe. Doraźne leczenie objawów zapalenia zatok, takich jak ból głowy, niedrożność zatok i nosa przebiegających z bólem, będących konsekwencją powikłań, przeziębienia, grypy lub alergicznego nieżytu nosa. US Farmacja Spółka z o.o.
8: Spakowani! Możemy wyjeżdżać na urlop!
9: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
8: Pamiętałem o wszystkim.
9: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
8: Dokładnie, kochanie.
9: Ale także Ginkgo Biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
8: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
9: W końcu zobaczymy kawałek świata.
10: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
11: Jeśli twoja skóra tak skrzypi, to znak, że jej bariera ochronna jest naruszona. Potrzebujesz CeraVe, skutecznego i delikatnego oczyszczania stworzonego z dermatologami. Produkty do mycia twarzy CeraVe dokładnie oczyszczają i zawierają trzy kluczowe ceramidy, aby wspierać barierę ochronną skóry już po pierwszym myciu. Zapomnij o uczuciu ściągnięcia i poczuj różnicę. Jeszcze nie oczyszczasz twarzy z CeraVe? Nie czekaj! Teraz cała marka CeraVe do minus 40% podczas dni klubu Drogerii Superfarm.
12: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
13: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
12: TravistoFast i Travisto.
13: Aflofarm.
14: Nowy wymiar korzyści w klubie Superfarm. Kup minimum dwa produkty za co najmniej 149 zł, a twój koszyk obniży się o 40%. Oferta obowiązuje do 19 sierpnia, tylko w drogeriach stacjonarnych. Szczegóły w regulaminie.
15: Została ostatnia reklama.
16: Wzięłam coś na infekcję intymną i objawy zniknęły.
17: Ale pozostała zaburzona flora bakteryjna, która sprzyja nawrotom. Dlatego gdy dopadnie Cię infekcja intymna, od razu sięgnij po Iladian Direct Plus. Iladian Direct Plus działa nie tylko na przyczynę infekcji, ale może redukować jej objawy już po jednym dniu stosowania oraz wspiera przywrócenie prawidłowej mikroflory. Iladian pomocniczo w leczeniu zapalenia pochwy. Aflofarm to jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
0: Reklama.

0: Trójki Trzy, czyli Wojciech Pijanowski, Krzysztof Szewczyk i Włodzimierz Ziętarski w Radiu Pogoda.
1: To już ostatni raz słyszą Państwo nas dzisiaj na antenie, bo już będziemy żegnali. Dowiedzmy się, do kogo dzwoniliśmy.
2: Nazywam się Kamil Stoch i serdecznie pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Pogoda. Oby pogoda zawsze sprzyjała.
1: Dziękujemy Panie Kamilu serdecznie. Dziękujemy.
3: Proszę Państwa, w 1962 roku w Manchesterze powstał zespół The Hollies, a 4 lata później wydali wielki przebój. Stop, stop, stop. Oni się, wyobraźcie sobie, nigdy nie rozpadli. Oni do dzisiaj, tak jak Rolling Stonesi, występują.
4: To się starzy bardzo.
3: No, różne składy tam są. Dziękujemy za dzisiaj. Do usłyszenia za tydzień.
1: Ładny wierszyk prawie.
5: Były sobie świnki trzy w Radiu Pogoda.

0: Reklama.
1: Boli, swędzi,
2: piecze, a do tego nawraca.
3: Hemoroidy. Jest prosty sposób, żeby je wyleczyć. Zastosuj krem Proctohemolan, który łagodzi dolegliwości natychmiast po zastosowaniu. Do tego wzmacnia żyły, by objawy nie powracały. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem, tribenozyd, lidokaina, zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: Mega, mega, mega, mega, mega, mega.
5: Marian, co ty robisz?
4: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
6: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Intel Core i7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
7: Potrzebujesz zwiększyć konkurencyjność swojej firmy? Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki zaprasza mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa do udziału w naborze w ramach projektu 1.7 Opolskie Konkurencyjne 2, dzięki któremu możesz zyskać nawet do 195 tysięcy złotych na profesjonalizację usług i zwiększenie innowacyjności swojej firmy. Dowiedz się więcej na www.ocrg.opolskie.pl. Materiał finansowany z Unii Europejskiej.
8: Została ostatnia reklama.
9: To jest instrukcja postępowania w przypadku wszawicy. Po pierwsze, nie panikuj. Po drugie, kup w aptece sprawdzony Lexora Forte, jedyny taki szampon leczniczy. Po trzecie, nałóż odpowiednią ilość i umyj włosy, a piany spłucz po 10 minutach. Po czwarte, wyczesz włosy. Proste, prawda? Sora Forte, ekspresowy lek na wszawicę. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Sora Forte, permetrinum 10 mg na mililitr. Wszawica głowowa u osób w wieku powyżej 3 lat. Aflofarm.
0: Reklama.
10: Policja sprawdza, czyje ciało wyłowiono w rejonie chałup. Strażacy walczą z pożarem hal sortowni śmieci na Pomorzu. Szymon Marciniak dziś sędzią supermeczu we Wrocławiu. Zagrają dwie potężne drużyny.
11: Radio Pogoda. Wiadomości o 16.
10: Agnieszka Trajanowska-Bis. Na początek tragiczne odkrycie na Pomorzu. Ciało mężczyzny wyłowiono przy Półwyspie Helskim. Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa dostała informację od świadków o tym, że ciało dryfuje około 50 metrów od brzegu. Po pół godzinie odnaleziono je na wysokości chałup. Teraz policja będzie wyjaśniać, kim jest wyłowiona osoba. Blisko 100 strażaków gasi pożar zakładu gospodarowania odpadów w Chlewnicy w powiecie słupskim. Pożarem objęte są 3 hale. Sytuacja jest rozwojowa. Ogień zauważono po południu. Aktualnie nie ma informacji o osobach poszkodowanych. Borsuki, rosomaki, chałubice, wyrzutnie śmigłowce i myśliwce. To wszystko zobaczyli uczestnicy centralnych obchodów Święta Wojska Polskiego dziś w Warszawie.
12: Dla nas wrażenia, bo jesteśmy pierwszy raz. Bo wydaje mi się, że trzeba zaszczepić patriotyzm.
13: To przelot to chyba głównie ode mnie jak najbardziej, a byliśmy w fajnym miejscu, więc było widać bardzo dobrze. Co by chciał zacząć? Chyba jakieś czołgi, nie? Ale też orkiestra jak najbardziej. W zeszłym roku też telewizję oglądaliśmy jak najbardziej. Na żywo też warto sprawdzić, żeby zobaczyć wśród ludzi, zobaczyć to na żywo.
10: Nawet 30-stopniowy upał nie przeszkodził tym, którzy chcieli z bliska podziwiać potęgę Wojska Polskiego. Supermecz to i wielkie postaci. Piłkarze Manchesteru United i Milanu zmierzą się dziś we Wrocławiu.

0: centrum do 30, ale na Pomorzu już tylko 21 stopni i nie wszędzie będzie tak słonecznie jak dziś. Najchłodniej jutro nad samym morzem i tam też sporo deszczu. Natomiast najwięcej chmur jutro na północnym zachodzie, słonecznie wciąż jeszcze na południowym wschodzie.
1: Radio Pogoda. Tu najpiękniejsze melodie mówią same za siebie.

Jeszcze się nie zaczął taniec, choć orkiestra smyki stroi, twoje ręce

0: Pogoda. 104.1 FM. Radio Pogoda.
1: Jest sobotę.

0: Autopromocja. Mango.
1: Jak wygrać 2000 zł na wymarzone w czasy w Radiu Pogoda?
2: No i tak właśnie wygląda zwycięstwo. Nagrodę główną 2000 zł dzisiaj wygrywa pan Stanisław. Gratulacje.
3: Dziękuję ślicznie. Po ciężkim boju było.
1: Ty też możesz zostać laureatem 10. edycji konkursu. Fundusz czasów pogodowych. Zgłoś się już teraz na radiopogoda.pl.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Marian, a gdzie mogę kupić...
5: Na mediaexpert.pl.
4: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
5: Na mediaexpert.pl.
4: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
5: Barbara, na mediaexpert.pl.
6: A co tam sobie tutaj tak tam leży, tak o nisko tam?
7: To niska cena.
8: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
9: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2%, 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Rożek Klimit, różne smaki, jedynie złoty 79.
10: Sposób na twój dobry dzień?
8: Mamy to w Lewiatanie.
9: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
11: A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera.
12: Volkswagen. Najlepsze zakupy szkolne to te odhaczone. Nie czekaj na dzwonek. W Black Red White do 23 sierpnia biurka, krzesła, regały, lampki i setki innych mebli i dodatków do 60% taniej. Do tego setki produktów w stale niskich cenach i 20 rat 0%. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
13: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
1: Została ostatnia reklama.
14: Wygodne i tanie ładowanie elektryków. Jedni powiedzą, że ma swój urok, inni, że czar, a my, że charge. Orlen Charge zapewnia komfort na nowoczesnych hubach na trasie i szybkich stacjach ładowania w miastach. Za aplikacją Orlen Witaj ładuj taniej o 50 groszy za jedyne 2 zł i 19 groszy za kilowatogodzinę na ładowanie DC. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką na DC 2,69 za kilowatogodzinę. Szczegóły na orlencharge.pl. Orlen z energią.

0: Autopromocja.
1: Robisz zdjęcie z białym misiem i zagryzasz oscypka. Wiesz, że jesteś w polskich górach. Słyszysz skaldów.
2: Coraz który krzyknie.
1: Wiesz, że to najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
4: Mega, mega, mega, mega, mega, mega.
5: Marian, co ty robisz?
4: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
6: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A27. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1529 zł. Teraz za jedne 1199. Z kodem rabatowym taniej aż o 330 zł.
7: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci
8: może trafić do Ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
9: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc Twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
10: Tutaj! Mamy go!
11: Odnaleźliśmy zaginionego turystę. Jest cały i zdrowy.
12: Bez pełnego obrazu łatwo błędne wnioski. Żeby zrozumieć, trzeba zobaczyć i usłyszeć więcej. W TVP Info pokazujemy wydarzenia z różnych perspektyw. TVP Info. Zawsze pokazujemy pełny obraz. Dla Ciebie.
13: Wyprzedaż w Multimarkecie Jula nawet do 60% taniej. Kozioł roboczy Hard Head wykonany ze stali i z regulacją wysokości kupisz za jedyne 69 zł, czyli taniej aż o 70 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
14: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która Ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
15: A co tam sobie tutaj tak tam leży, tak o nisko tam?
16: Ach, to niska cena.
17: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
18: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2%, 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Rożek Klimit, różne smaki, jedynie złoty 79.
16: Sposób na Twój dobry dzień?
17: Mamy to w Lewiatanie.
18: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
19: Została ostatnia reklama.
20: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
21: Media.

0: Jeszcze nie śpisz?
1: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
0: Ja mam ten problem. Co powinnam brać?
1: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji działającej na żylaki i uczucie ciężkich nóg, ponieważ przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły. Rostil Max jest doskonały na objawy przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych.
2: Rostil Max. Podwójna moc na żylaki. Tabletka 500 mg wapnia do wysylanu jednowodnego. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Marian, o czym myślisz?
4: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
3: O mega okazjach w Media Expert.
4: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
5: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Zastanawiasz się nad wprowadzeniem zaawansowanych technologii lub innowacji w swoim przedsiębiorstwie? Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki prowadzi nabór do projektu 1-2 Opolskie Innowacyjne 2, dzięki któremu możesz zyskać nawet do 120 tysięcy złotych dofinansowania na rozwój swojej działalności. Dowiedz się więcej o możliwościach, jakie dają fundusze europejskie na www.ocrg.opolskie.pl. Materiał finansowany z Unii Europejskiej.
7: Została ostatnia reklama.
8: Wzięłam coś na infekcję intymną i objawy zniknęły.
7: Ale pozostała zaburzona flora bakteryjna, która sprzyja nawrotom. Dlatego gdy dopadnie Cię infekcja intymna, od razu sięgnij po Iladian Direct Plus. Iladian Direct Plus działa nie tylko na przyczynę infekcji, ale może redukować jej objawy już po jednym dniu stosowania oraz wspiera przywrócenie prawidłowej mikroflory. Iladian pomocniczo w leczeniu zapalenia pochwy. Aflofarm to jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
9: Reklama.
10: Jest apel do mieszkańców w związku z pożarem sortowni na Pomorzu. Pożar także w Słowackich Tatrach i tu także apel do turystów. Odłóżcie wyjazd na Ukrainę, radzi niemieckie MSZ swoim obywatelom.
11: Radio Pogoda. Wiadomości o 17:00.
10: Agnieszka Trojanowska, BIS. Blisko 100 strażaków gasi pożar zakładu gospodarowania odpadów w Chlewnicy w powiecie słupskim. Pożarem objęte są 3 hale. Sytuacja jest rozwojowa. Strażacy zabezpieczają sąsiednie budynki i ograniczają rozprzestrzenianie się ognia. Gmina zaapelowała do mieszkańców o zachowanie ostrożności, zamknięcie okien i drzwi oraz ograniczenie przebywania na zewnątrz, szczególnie w miejscach, w których wyczuwalny jest dym. Władze gminy apelują też o niezbliżanie się do miejsca pożaru oraz umożliwienie służbom swobodnego prowadzenia akcji gaśniczej. Natomiast w związku z koniecznością zapewnienia wody na teren pożaru w najbliższych godzinach wystąpią przerwy lub spadek ciśnienia wody w gminnym wodociągu, co dotknie mieszkańców miejscowości Potęgowo, Nowe Skórowo, Darżyno i Darżynko. Także z pożarem walczą strażacy w Tatrach Słowackich. Pali się las nad Popradzkim Stawem, a działania komplikuje trudno dostępny górski teren. Służby apelują do turystów o zachowanie szczególnej ostrożności i przestrzeganie zasad ochrony przeciwpożarowej. W okresie suszy nawet niewielka nieostrożność może doprowadzić do poważnego pożaru. Popradzki Staw znajduje się w Dolinie Złomisk w słowackiej części Tatr Wysokich. Jest często odwiedzany przez turystów również z Polski. Podróże na Ukrainę odradza niemieckie MSZ w związku z Dniem Niepodległości, który Ukraina będzie świętować 24 sierpnia. Jako powód niemieckie służby podają zwiększone ryzyko ataków na infrastrukturę energetyczną, węzły komunikacyjne i inne cele cywilne. Ambasada Niemiec w Kijowie świadczy obecnie ograniczone usługi konsularne, a konsulat generalny z siedzibą w Dnieprze pozostaje zamknięty. Trwa długi sierpniowy weekend. Polacy odpoczywają. Wszystkie bałtyckie kąpieliska w województwie pomorskim i zachodniopomorskim są dziś czynne. Jedynie na kąpielisku śródlądowym w Stepnicy nad Zalewem Szczecińskim obowiązuje zakaz związany z zakwitem sinic. Sytuacja na kąpieliskach, jak przypomina sanepid, może zmieniać się co kilka godzin, dlatego należy sprawdzać oznakowania na plaży i stosować

mną, nad wzgórzami biała sukienka. Sen się skończył, ale nie minął. Stoi w oknie, stoi panienka. Popłyniemy białym latawcem. On przyrzeka, ona mu wierzy. Wiatr na wzgórzach zbiera dmuchawce.

Białe wino, jeziora w szklance. Przyjechało ruchome kino. Świat się kręci w szalonym tańcu. Popłyniemy białym latawcem. On przyrzeka, ona mu wierzy. Będę twoim nadwornym krawcem. Centymetrem miłość wymierzy.

0: ma nic milszego, niech kto chce mi wierzy, niż rodzinny obiad w sielskiej atmosferze.
1: A mnie jest szkoda lata i letnich złotych wspomnień.
2: Autopromocja.
3: Płyty, które tworzą historię polskiej muzyki.
2: Okładka w formie gazety z kolorowym tytułem Czerwono-Czarny. Czy trzeba dodawać coś więcej? Tak, bo na płycie wspaniałe melodie i znakomici współpracownicy. Karin Stanek, Toni Kecher, Kasia Sobczyk i szlagiery autorstwa m.in. Ryszarda Poznakowskiego.
3: Płyta na lata w Radiu Pogoda. Słuchaj już jutro od 10. Zaprasza Asia Kruk.
2: Autopromocja. Reklama.
4: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
5: A co tam sobie tutaj tak tam leży, tak o nisko tam?
6: Ach, to niska cena.
7: Mamy to o, Lewiatanie, tanie.
8: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2%, 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Rożek Krimit, różne smaki, jedynie złoty 79.
6: Sposób na twój dobry dzień?
7: Mamy to w Lewiatanie.
8: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
9: Mega okazje, a do tego 48 godzin turborabatów na mediaexpert.pl. Super produkty w super niskich cenach.

0: miliony nagród.
1: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
2: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
3: Brzmi jak początek podróży? A to ucieczka przed wojną. Zanim wyrobisz sobie zdanie, poznaj cały obraz. W 19.30 przedstawiamy informacje z szerszej perspektywy. Program informacyjny 19.30. Zawsze pokazujemy pełny obraz. Dla Ciebie.
4: Została ostatnia reklama.
5: Czy już znasz tę nowość?
6: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior wątroba, detoks i trawienie
5: z wysoką dawką syli maryny,
6: wyciągiem z karczocha i kurkumy,
5: choliną i chromem.
6: A to wszystko tylko w 2 tabletkach dziennie, łatwych do połykania.
5: To wszystko takie ważne. Vital Senior. Jak dobrze.
6: Szczegóły na vital-senior.pl.

0: to promocja.
1: O tej książce mówi cała Polska. Lalka Bolesława Prusa. Powieść, która wzbudza więcej emocji dziś niż w czasie swojej premiery 140 lat temu. Zanim obejrzysz, posłuchaj oryginału. Już jutro od 8:00. Tylko w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz wielofunkcyjny plecak miejski na laptopa Rowicki tylko 45 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 99,99. Allegro Days do 17 sierpnia.
3: Ale upał. Nie do utrzymania, prawda, Marian? Marian, gdzie ty się schowałeś?
4: W lodówce tej nowej!
5: Mega okazje w Media Expert. Na przykład dwumetrowa srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2598 zł. Teraz za jedne 2298. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
6: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj. Paliwo 20 groszy taniej.
7: O!
6: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
7: O, a o ile?
6: 35 groszy taniej na litrze.
7: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
6: Tak!
8: A jak lemoniadę?
6: No też. To poprosimy.
7: Ale co?
8: Wszystko!
6: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
9: Czy już znasz tę nowość?
10: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Neuro.
9: Witamina B12 wspiera funkcje psychologiczne, a witamina B6 zmniejsza uczucie zmęczenia.
10: Jod wspiera funkcjonowanie układu nerwowego, a tabletka jest łatwa do połknięcia.
9: To wszystko takie ważne. Vital Senior. Jak dobrze.
10: Szczegóły na vital-senior.pl.
11: Velobank to królestwo nowoczesności i wygody, w którym doskonale służy Ci aplikacja z wirtualną asystentką Velo. Zdejmie Ci z głowy wszystko, poza koroną. To co? Pozwolisz traktować się po królewsku przez najbardziej innowacyjny bank? Velobank zdobył tytuł najbardziej innowacyjnego banku w konkursie liderów świata finansów w kwietniu 2026 roku, organizowanym przez MMC Polska SA. Wyniki konkursu dostępne na stronie bankowościubezpieczenia.pl/konkurs.
12: A może Twój wymarzony samochód już na Ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera.
9: Volkswagen. Czy już znasz tę nowość?
10: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Skurcz.
9: Magnez i potas pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni
10: oraz wspierają układ nerwowy.
9: A dodatkowo mangan, tiamina, witaminy B12 i B6.
10: Bezglutenowy
9: i bez laktozy.
10: A tabletka jest łatwa do połknięcia.
9: To wszystko takie ważne. Vital Senior. Jak dobrze.
10: Szczegóły na vital-senior.pl.
13: Ach, uwielbiam, kiedy nadchodzi ta pora.
14: Pora na wakacje.
13: Pora na hybrydę z rabatem.
15: Teraz MG3 Hybrid Plus z czterocylindrowym silnikiem dostępny w dogodnym finansowaniu lub od 76 950 z rabatem do 11 000 zł. Promocja obowiązuje od 1 sierpnia 2026 do 30 września 2026 na model MG3 Hybrid Plus z roku produkcji 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
16: Wyprzedaż w multimarkecie Jula, nawet do 60% taniej. Myjka wysokociśnieniowa Mectul 145 barów dla klubowiczów tylko za 199 zł. To oznacza, że oszczędzasz aż 200 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
1: Została ostatnia reklama.
17: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach. Media.

0: Autopromocja.
1: Jak wygrać 2000 zł na wymarzone w czasy w Radiu Pogoda?
2: No i tak właśnie wygląda zwycięstwo. Nagrodę główną 2000 zł dzisiaj wygrywa pan Stanisław. Gratulacje.
3: Dziękuję ślicznie, po ciężkim boju było.
1: Ty też możesz zostać laureatem 10. edycji konkursu. Fundusz czasów pogodowych. Zgłoś się już teraz na radiopogoda.pl.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Au! Znów ten ból.
5: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
6: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
5: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
7: Mega, mega, mega, mega, mega, mega.
8: Marian, co ty robisz?
7: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
9: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense aż 75 cali, QLED 144 Hz. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999 z kodem rabatowym taniej o 500 zł.
10: Czy już znasz tę nowość?
11: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Omega 3 z witaminą E i D3,
10: EPA i DHA
11: na wsparcie pracy serca
10: oraz prawidłowych funkcji mózgu.
11: Witamina D na utrzymanie zdrowego układu kostnego i mięśni, a kapsułka jest łatwa do połknięcia.
10: To wszystko takie ważne. Vital Senior. Jak dobrze.
11: Szczegóły na vital-senior.pl.
1: Została ostatnia reklama.
12: Jeszcze nie śpisz?
13: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
12: Ja mam ten problem. Co powinnam brać?
13: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji działającej na żylaki i uczucie ciężkich nóg, ponieważ przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły. Rostil Max jest doskonały na objawy przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych.
14: Rostil Max. Podwójna moc na żylaki. Tabletka 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Aflofarm.
15: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
16: Reklama. Nie wychodźcie z domów, to apel w związku z pożarem na Pomorzu. Strzelanina na amerykańskiej uczelni na 2 dni przed nowym rokiem akademickim. Najwyższy pomnik maryjny w Europie, oficjalnie otwarty dla zwiedzających. Można wdrapać się na taras widokowy.
1: Radio Pogoda. Wiadomości o 18:00.
16: Agnieszka Trojanowska, BIS. Czarny, gęsty dym widać z daleka nad gminą Potęgowo na Pomorzu we wsi Chlewnica. Strażacy walczą z pożarem zakładu gospodarowania odpadami. Na miejscu działa sztab kryzysowy, a strażacy zwożą specjalistyczne sprzęty z całego województwa, mówi rzecznik pomorskiej komendy Dawid Westrych.
17: Strażacy prowadzą działania w natarciu na objęte pożarem hale, budynek biurowy oraz hałdę odpadów. Jednocześnie prowadzone są działania w obronie, których celem jest zabezpieczenie pozostałych obiektów znajdujących się na terenie zakładu. Do działań zadysponowano 50 zastępów straży pożarnej. Na miejscu pracuje obecnie blisko 200 strażaków.
16: Mieszkańcy okolicznych wsi są proszeni o zamknięcie okien i niewychodzenie z domów bez wyraźnej potrzeby. Mogą być też problemy z dostępnością wody w kranach, ponieważ została ona przekierowana do akcji gaśniczej. 5 osób zostało rannych w strzelaninie na kampusie uniwersyteckim w stanie Virginia w USA. Stan jednej z rannych osób określono jako zagrażający życiu. Okoliczności zdarzenia są ustalane. Do strzelaniny doszło na krótko przed rozpoczęciem roku akademickiego. Na stronie internetowej Uniwersytetu można przeczytać, że akademiki zostały otwarte dla studentów tydzień temu, a zajęcia mają się rozpocząć w poniedziałek. Wielu studentów właśnie ukończyło program dla rozpoczynających naukę na tej uczelni. Najwyższy pomnik maryjny w Europie został dziś poświęcony i oficjalnie oddany do użytku w miejscowości Konotopie w województwie kujawsko-pomorskim.
18: No robi wrażenie, robi wrażenie.
19: Tak, no wyższa niż nasz no. Chrystus ze Świebodzina.
20: Tak.
16: Pomnik ma ponad 55 metrów wysokości, natomiast na wysokości 15 metrów znajduje się teraz widokowy, który będzie dostępny dla zwiedzających. Gościem uroczystości poświęcenia nowej atrakcji był były prezydent Lech Wałęsa. Monument został zniesiony na polu we wsi Konotopie koło Lipna przy drodze krajowej nr 10 między Szczecinem a Warszawą. Inicjatorami i fundatorami pomnika jest para biznesmenów Grażyna i Roman Karkosikowie, którzy tłumaczą, że jest to ich wotum wdzięczności za powrót do zdrowia i życia. Radio
1: Pogoda. Pogoda.
16: Do końca dnia gorąco, wręcz duszno i pogodnie. Nigdzie nie powinno padać. W nocy pogoda zacznie się zmieniać. Front chłodny zacznie napływać od północnego zachodu do Polski. Jutro już możliwe tam przelotne opady deszczu, a także ochłodzenie do 21 stopni na Pomorzu. W pozostałych rejonach jeszcze ciepło. Na Podkarpaciu jutro jeszcze 34 stopnie.

0: nakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
1: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
2: Au! Znów ten ból.
3: Bolesna zmiana w jamie ustnej?
2: Mm-hmm.
3: To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan.
2: O.
3: Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
4: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
3: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
5: Czy już znasz tę nowość?
6: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Skurcz.
5: Magnez i potas pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni
6: oraz wspierają układ nerwowy,
5: a dodatkowo mangan, tiamina, witaminy B12 i B6.
6: Bezglutenowy
5: i bez laktozy.
6: A tabletka jest łatwa do połknięcia.
5: To wszystko takie ważne. Vital Senior.
6: Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.
7: Została ostatnia reklama.
8: Finał wyprzedaży w MediaMarkt. Kupuj bez VAT. Tylko do 17 sierpnia. Tysiące produktów taniej o wartość podatku VAT. Stwórz swój zestaw z minimum dwóch różnych produktów i zaoszczędź wartość podatku VAT. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
9: Reklama.

0: Słuchaj, Marian.
1: No.
0: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść.
1: Aha.
0: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
1: Ta.
0: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
1: No i co, Barbara, i co?
0: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
2: Ta Mariolka to jest naprawdę...
3: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
4: Rodzice mówią, żebym w kółko nie grała, ale przecież jedziemy do Santago, a tam jest jeden wielki gaming, zjeżdżanie i wygrywanie. Co oni, nie wiedzą?

0: bilet na Santago.com, zjeżdżaj na zjeżdżalniach i wygrywaj nagrody już tego lata. Szczegółowe zasady gry Santago Splash Hunt na Santago.com. Santago. Wejdź do gry.
1: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
2: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
1: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
3: Kategoria trawienie.
4: Po jednej nutce.
3: Ciężko na żołądku.
4: A teraz? Uczucie pełności.
3: Dobrze. I ostatni.
4: Gazy.
3: Świetnie. A co można na to zaradzić?
4: Najlepiej zastosować Travisto.
5: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
6: Finał wyprzedaży w MediaMarkt. Kupuj bez VAT. Tylko do 17 sierpnia. Tysiące produktów taniej o wartość podatku VAT. Stwórz swój zestaw z minimum dwóch różnych produktów i zaoszczędź wartość podatku VAT. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
7: Czy już znasz tę nowość?
8: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior wątroba, detoks i trawienie
7: z wysoką dawką syli maryny,
8: wyciągiem z karczocha i kurkumy,
7: choliną i chromem.
8: A to wszystko tylko w dwóch tabletkach dziennie, łatwych do połykania.
7: To wszystko takie ważne. Vital Senior. Jak dobrze.
8: Szczegóły na vital-senior.pl.
9: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
7: Czy już znasz tę nowość?
8: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Neuro.
7: Witamina B12 wspiera funkcje psychologiczne, a witamina B6 zmniejsza uczucie zmęczenia.
8: Jod wspiera funkcjonowanie układu nerwowego, a tabletka jest łatwa do połknięcia.
7: To wszystko takie ważne. Vital Senior. Jak dobrze.
8: Szczegóły na vital-senior.pl.
10: Powrót do szkoły z Jysk. Już teraz rabat do 60% na wybrane meble biurowe. Oferta ważna od 12 do 30 sierpnia. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
11: Została ostatnia reklama.
12: Mega okazje, a do tego 48 godzin turborabatów na mediaexpert.pl. Super produkty w super niskich cenach.

Pogoda. 104,1 FM.

0: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
1: Klasyczny objaw żylaków, ta ciężkość, ból i obrzęki nóg.
2: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
1: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
2: Czyli?
1: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
3: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
4: Mega.
5: Marian, co ty robisz?
4: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
6: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1699 zł. Teraz za jedyne 1399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
7: Czy już znasz tę nowość?
8: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Skurcz.
7: Magnez i potas pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni
8: oraz wspierają układ nerwowy,
7: a dodatkowo mangan, tiamina, witaminy B12 i B6.
8: Bezglutenowy
7: i bez laktozy.
8: A tabletka jest łatwa do połknięcia.
7: To wszystko takie ważne. Vital Senior. Jak dobrze.
8: Szczegóły na vital-senior.pl.
9: Została ostatnia reklama.
10: Spakowani! Możemy wyjeżdżać na urlop!
11: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
10: Pamiętałem o wszystkim.
11: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
10: Dokładnie, kochanie.
11: Ale także ginkgo biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
10: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
11: W końcu zobaczymy kawałek świata.
12: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.

0: śpiewaj, wzrusza.
1: To dusza.
0: To dusza. Co to? Nieraz duszy sobie skrzydła dopinało.
1: To ciało, to ciało.
0: Dusza i ciało, serce i rozum. Wiedz

0: są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days. Smartfon Poco X8 Pro 256 GB tylko 1149 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 1279 zł. Allegro Days do 17 sierpnia.
1: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
2: Czy już znasz tę nowość?
3: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Omega 3 z witaminą E i D3,
2: EPA i DHA
3: na wsparcie pracy serca
2: oraz prawidłowych funkcji mózgu.
3: Witamina D na utrzymanie zdrowego układu kostnego i mięśni, a kapsułka jest łatwa do połknięcia.
2: To wszystko takie ważne. Vital Senior. Jak dobrze.
3: Szczegóły na vital-senior.pl.
4: Została ostatnia reklama.
5: Wyprzedaż mebli ogrodowych oraz innych artykułów ogrodowych Wiesk. Rabat do 70%. Oferta ważna od 29 lipca do 25 sierpnia. Wiesk. Scandinavian Sleeping and Living.

pan uważa, niech pan mnie nie przyciska. Niech pan uważa, tu wszyscy widzą nas. A pan mi w oczy zagląda nazbyt z bliska i pan uśmiechnął się już drugi raz. Dyskretny metr go skierował do stolika i piękna dama zaszczyca tańcem go.

0: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
1: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył? No.
0: Panowie z Media Expert. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
1: Wygodnie i za darmo.
0: No.
2: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Velobank to królestwo nowoczesności i wygody, w którym doskonale służy ci aplikacja z wirtualną asystentką Velo. Zdejmie ci z głowy wszystko, poza koroną. To co? Pozwolisz traktować się po królewsku przez najbardziej innowacyjny bank? Velobank zdobył tytuł najbardziej innowacyjnego banku w konkursie liderów świata finansów w kwietniu 2026 roku, organizowanym przez MMC Polska SA. Wyniki konkursu dostępne na stronie bankowościubezpieczenia.pl/konkurs.
4: To była zwykła, spokojna noc, aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany, trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
5: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie. Z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
6: Czy już znasz tę nowość?
7: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Skurcz.
6: Magnez i potas pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni
7: oraz wspierają układ nerwowy,
6: a dodatkowo mangan, tiamina, witaminy B12 i B6.
7: Bezglutenowy
6: i bez laktozy.
7: A tabletka jest łatwa do połknięcia.
6: To wszystko takie ważne. Vital Senior.
7: Jak dobrze.
8: Szczegóły na vital-senior.pl.
9: Kochanie, to mi przypomniało, że pora zmienić auto.
10: To nie jest pora.
9: Właśnie, że to najlepsza pora, bo to pora na rabat w MG. Aż do 15 tysięcy złotych.
11: Lato w MG to pora na MG HS Hybrid Plus z rabatem w cenie już od 122 900 zł. Sprawdź naszą ofertę. Promocja obowiązuje od 1 lipca do 30 września na model MG HS Hybrid Plus z roku produkcji 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
6: Czy już znasz tę nowość?
7: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior wątroba, detoks i trawienie
6: z wysoką dawką silimaryny,
7: wyciągiem z karczocha i kurkumy,
6: choliną i chromem.
7: A to wszystko tylko w 2 tabletkach dziennie, łatwych do połykania.
6: To wszystko takie ważne. Vital Senior.
7: Jak dobrze.
8: Szczegóły na vital-senior.pl.
12: Została ostatnia reklama.
1: Barbara, łatwa kasa?
0: Marian, zawsze.
1: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
0: Sprytnie.
1: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.

0: Radio Pogoda.
1: Reklama. Czy już znasz tę nowość?
2: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Neuro.
1: Witamina B12 wspiera funkcje psychologiczne, a witamina B6 zmniejsza uczucie zmęczenia.
2: Jod wspiera funkcjonowanie układu nerwowego, a tabletka jest łatwa do połknięcia.
1: To wszystko takie ważne. Vital Senior. Jak dobrze.
2: Szczegóły na vital-senior.pl.
3: Jeśli twoja skóra tak skrzypi, to znak, że jej bariera ochronna jest naruszona. Potrzebujesz CeraVe, skutecznego i delikatnego oczyszczania stworzonego z dermatologami. Produkty do mycia twarzy CeraVe dokładnie oczyszczają i zawierają trzy kluczowe ceramidy, aby wspierać barierę ochronną skóry już po pierwszym myciu. Zapomnij o uczuciu ściągnięcia i poczuj różnicę. Jeszcze nie oczyszczasz twarzy z CeraVe? Nie czekaj! Teraz cała marka CeraVe do minus 40% podczas dni klubu Drogerii Superfarm.
4: Mega, mega, mega, mega, mega, mega.
5: Marian, co ty robisz?
4: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
6: Mega okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2699 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
0: Została ostatnia reklama.
7: Potrzebujesz zwiększyć konkurencyjność swojej firmy? Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki zaprasza mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa do udziału w naborze w ramach projektu 1.7 Opolskie Konkurencyjne 2, dzięki któremu możesz zyskać nawet do 195 tysięcy złotych na profesjonalizację usług i zwiększenie innowacyjności swojej firmy. Dowiedz się więcej na www.ocrg.opolskie.pl. Materiał finansowany z Unii Europejskiej.
1: Reklama.

0: 104.1 FM.
1: Przez kolejne grudnie, maje, człowiek goni jak szalony, a za nami pozostaje 100 okazji przegapionych. Ktoś wytyka nam co chwilę, w mróz czy upał, w zimie, w lecie, szans niedostrzeżonych tyle. I ktoś rację ma, lecz przecież jeszcze w zielone gramy, jeszcze nie umieramy, jeszcze któregoś rana odbijemy się od ściany, jeszcze wiosenne deszcze obudzą ruń zieloną, jeszcze zimowe śmiecie na ogniskach wiosny spłoną. Jeszcze w zielone gramy, jeszcze wzrok nam się pali, jeszcze się nam ukłonią.

zielone gramy. Chęć życia nam nie zbrzydła. Jeszcze na strychu każdy klei połamane skrzydła. I myśli sobie pikar, co nieraz już w dół runął. Jakby powiało zdrowo, to bym jeszcze raz pofrunął. Jeszcze w zielone gramy, choć życie nam doskwiera. Gramy w nim

0: Reklama. Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
1: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
0: Kto? No wiadomo, ci panowie z Media Expert.
2: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
0: Reklama.

0: Marian, okazja jest.
1: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
0: Ale to mega okazja w Media Expert.
1: A nie, no to już wróciłem.
2: Mega okazje w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Saeco Granaroma. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media.

0: Dzień dobry, pozdrawiam słuchaczy Radia Pogoda. Życzę dobrej pogody. Wojciech Malakat.
1: Na kominku ogień płonie, syczy sykiem smolnych szczap. Przy kominku grzeje dłonie, odrażający drap. Dobry Boże, traf się, traf, odrażający drap.

0: Obywateli dwóch.
1: Weźmie, wyjdzie i Bóg, Bóg. Obywateli dwóch?
0: Dwóch. W palenisku ich zakopię, pójdę w kaczpie sączyć dzban.
1: Ułożyłeś sobie, chłopie, nie do przyjęcia plan. Tu dwa trupy, a tu dzban, nie do przyjęcia plan.
0: Proszę. Jak wysącie dzban, to jeszcze rym kaczmarza dzbanem w łeb. Karczmarz obwązać po piesie, łacą na pieszczotle.
1: Jego pustym dzbanem w łeb.

0: mi znów na łóżko cichutko kap, kap, kap.
1: Będziesz mój, mój, ty jeszcze nie wiesz o tym, że będziesz mój.
2: Reklama.
3: Mega, mega, mega, mega, mega, mega.
4: Marian,
3: mega,
4: co ty robisz?
3: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
5: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł. Teraz za jedyne 3699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
6: Zgoda, możemy się rozstać. Nie będę cię trzymała kurczowo za rękaw. Nie, nie, nie bój się. Możesz sobie iść kiedy chcesz, dokąd chcesz i z kim chcesz. I nie rób takiej żałosnej miny.

0: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
1: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
0: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
1: Ach, ci panowie z Media Expert.
0: Prawda?
2: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.

gdy młodzieniec ujrzy piękną panią, na ulicy długo chodzi za nią. Patrzy tu i patrzy tam i do siebie mówi sam, skąd właściwie ja tę panią znam. Jeśli niedostępna jest dziewuszka i z niecierpliwienia daje znak, komplementy chłopiec szepcze jej do uszka i z galanternią pyta damę tak: czy pani mieszka sama, czy razem z nim? Czy w domu czeka mama z humorem złym? Koszulka czy piżama jest w łóżku strojem twym? Czy

koszulka czy piżama jest w lóżku strojem twym. Czy pani mieszka sama, czy też za mantem swym? Piękna pani robi oburzoną, oczy jej wystawię w lugoploną. Wpierw ogląda jakiś but, potem bluzkę w sklepie mód i w ogóle zimna jest jak lód. Niby dumna widzi chłopca w szybie, patrzy jak mu ręce lekko drżą. On zaś pyta, co powiedzieć takiej rybie. Miasto pogodę znowu pytają, czy pani mieszka sama, czy razem z nim? Czy w domu czeka mama z humorem złym? Koszulka czy piżama jest w łóżku strojem twym? Czy pani mieszka sama, czy też z amantem swym? Koszulka czy piżama jest w łóżku strojem twym? Czy pani mieszka sama, czy też z amantem swym? Parter dama mówi, co ja robię? Pierwsze piętro twarz różuje sobie, drugie piętro wola już, co pomyśli o mnie stróż? Żegnam pana, wyżej ani rusz. Lecz na trzecim piętrze w swym mieszkanku ramionami w krąg oplata go i caluje w usta szepcząc, mój kochanku, a on cichutko odpowiada to. Ach, pani mieszka sama, nie z mężem swym, nie czeka w domu mama z humorem złym. Dziś na gość nie piżama, jest w łóżku strojem twym. Ach, pani mieszka sama.

I ty zapewne też niezłomne masz zasady. Twa żona, dom to tylko liczy się, ale i ciebie

minął wrzesień, znów październik i ta jesień rozpostarła melancholii mglisty woal. Nie żałuję letnich dzionków, róż, poziomek i

stary. Addio, ulubione, słoneczka zachodzące za mój zimowy stół. Nadchodzą znów wieczory, sałatki niejedzonej, tęsknoty dojmującej i łzy przełkniętej w pół. To cóż, że jeść ja będę zupy i tomaty, gdy pomnę wciąż masz świeży miąższ. Te witaminy przebogaty. Addio pomidory, addio utrat

dziewczyna i miłości pajęczyna, co oplotła drżący dewu kwiaty naszych ciał. Porwał dziewczę zdrady poryw i zabrała pomidory, te ostatnie, com schowane przed

za mój zimowy stół. Nadchodzą znów wieczory, sałatki niejedzonej, tęsknoty dojmującej i łzy przełkniętej w pół. To cóż, że jeść ja będę zupy i tomaty, gdy pomnę wciąż wasz świeży miąższ. Te witaminy przebogaty, addio pomidory, addio utracone przez długie złe miesiące wasz zapach.

0: informacje.
1: Płyty, które tworzą historię polskiej muzyki.
0: Okładka w formie gazety z kolorowym tytułem Czerwono-Czarny. Czy trzeba dodawać coś więcej? Tak, bo na płycie wspaniałe melodie i znakomici współpracownicy. Karin Stanek, Toni Kecher, Kasia Sobczyk i szlagiery autorstwa m.in. Ryszarda Poznakowskiego.
1: Płyta na lata w Radiu Pogoda. Słuchaj już jutro od 10:00. Zaprasza Asia Kruk.
0: Autopromocja.

0: to było? Po co?
1: Jak wygrać 2000 zł na wymarzone w czasy w Radiu Pogoda?
2: No i tak właśnie wygląda zwycięstwo. Nagrodę główną 2000 zł dzisiaj wygrywa pan Stanisław. Gratulacje.
3: Dziękuję ślicznie, po ciężkim boju było.
1: Ty też możesz zostać laureatem 10. edycji konkursu. Fundusz czasów pogodowych. Zgłoś się już teraz na radiopogoda.pl.
4: Autopromocja. Naprawdę.

0: autopromocja.
1: O tej książce mówi cała Polska. Lalka Bolesława Prusa. Powieść, która wzbudza więcej emocji dziś niż w czasie swojej premiery 140 lat temu. Zanim obejrzysz, posłuchaj oryginału. Już jutro od 8:00. Tylko w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja.

Cudam, jeśli komuś z was smutno i źle, kupcie piosenkę za grosze, odstąpię ją wam, żeby było wam lżej.

szepcą kot. Jak spojrzę w oczy, mówią kot. Zielone oczy mam jak kot. Po nocach błąkam się jak kot. Na księżyc gapię się jak kot. I tęsknię, wstycham tak jak

pamiętam teraz, bo to było tak. Urządzam Jurek Wipkę, zaprosił nas na rybkę. Ja stałam

tamtą kartkę z wczorajszej nocy. Trzeba zmiąć i położyć w koszu i od nowa na nowej kartce pisać nowy, niemiłosny list do losu.

położyć marzeń na jutro, trzeba namarzyć. Albo donos napisać na życie, bo należy mu się swoją drogą, i podpisać zgryźliwie życzliwy. Tylko gdzie to wysłać? Do kogo?

a już można się położyć. Marzeń na jutro trzeba namarzyć. Takie łóżko, a taka dobra rzecz, to był świetny pomysł z tym łóżkiem. Gdy ktoś chce sobie życie poprawić, to wystarczy poprawić poduszkę. Chyba już można iść spać, dziś pewnie nic się nie zdarzy. Chyba już można się położyć,